0: 2.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja

samotność, a ja nie czuję już. Nie schodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pobląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: No, już nie tak ciepło jak wczoraj.
1: No, pochwal się państwu, co przed chwilą powiedziałeś.
0: Oby nie padało.
1: Tak.
0: Oby. Ale popatrzymy, bo to jest tak, jak zbierają się chmury i chmury są, to wydaje ci się, że będzie padać. Mhm. I nawet w powietrzu to czuć, że to jest nieuniknione i będzie, ale nie w trakcie dnia.
1: No bo kolega dzisiaj znowu na rowerku wracał do domu.
0: Dlatego ja mówię nie w trakcie dnia. No.
2: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Ponad 300 strażaków wciąż walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu, ale na szczęście, według ostatnich informacji, pożar już się nie rozprzestrzenia. W trakcji ratowniczej rozbił się ratowniczy dromader, zginął pilot. Szczegóły o poranku ma nasz reporter Jacek Werner. Jacku, jak wygląda teraz sytuacja?
3: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
4: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać. W godzinach porannych ma wspierać nasze działania śmigłowiec Black Hawk. Około południa ma też być drugi.
3: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazd.
2: Na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć arkuszy.
5: Mamy ponad 5000 szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
2: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. Rekord Polski w zwrocie butelek. 5037, tyle opakowań oddał jednorazowo mieszkaniec Krakowa. Denis Połowniczak przez 4 godziny wrzucał butelki do automatu. Zbierał je przez 2 miesiące, głównie w pracy. Łączna wartość to ponad 2400 zł. Jak zapowiada rekordzista, pieniądze trafią na cele charytatywne.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
2: Sport. Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają w nim z wygranym z pary PSG Bayern. Polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem. W meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach Polacy prowadzili. Trzeciej dali się jednak trzykrotnie zaskoczyć. To ich druga porażka w trzecim spotkaniu turnieju rozgrywanego w Sosnowcu.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Dobra, ja już zacząłem, nie ma żartów. To już nie ma żartów. Popatrz na mały palec u mojej prawej ręki.
1: No, jest mały.
0: Widzisz go?
1: Jest malutki.
0: Ten najmniejszy.
1: Tak. Jest malutki. Tici, tak.
0: Taki będę do wakacji.
1: mój drogi.
0: A, nie ma żartów.
1: Tak, nie, no to tak, człowiek tak nie działa, że on maleje. Możesz tylko rosnąć.
0: No dobrze, ale ja chcę wszerz zmaleć.
1: Wszerz chcę zmaleć. A, no to się trzeba położyć.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: A jak chcesz przytyć, to wstawajcie, ludzie z łóżka. Dzień dobry! 3 po 6 wstajemy. Meslowicz zastanawia się z rana. Zanim wypije kawę, mieć czy być?

0: Dzisiaj nie obchodzę tego święta.
1: Dzień święty należy święcić. Nie. Koniec, kropka.
0: Nie.
1: No, ale ja będę
0: nawet nie wiedziałem,
1: świętował.
0: Że takie święto. Nie wiedziałem i nie mów mi nawet, nie chcę, nie.
1: To państwu nie. Powiem w takim razie. Dzisiaj mamy 6 dzień maja, prawda? A co obchodzimy 6 dzień maja? No na przykład obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Bez
0: że
1: diety.
0: Bez.
1: Nie ma dzisiaj żadnych diet. Żadne diety dzisiaj nie wchodzą.
0: Nie złamiesz mnie.
1: Nie? Mój drogi.
0: Nie złamiesz mnie tym dniem.
1: Zobaczymy, mam 3 godziny na to. A jak na ślubę usiądę, to
0: jedyne
1: zobaczymy.
0: Jedyne wytłumaczenie, jakie widzę, to, że dużo kalorii dzisiaj spalę, więc ewentualnie, ewentualnie nie zaszkodzi.
1: No dobrze, to powiedzmy sobie tak. Możesz się zastanowić. Ja ci daję czas, żebyś się zastanowił. Wymyśl sobie potrawę, ale taką bardzo niezdrową, ale tak bardzo smaczną, na którą masz dzisiaj po prostu ochotę. No nie musisz je na razie jeść. Zjesz ją później. Wymyśl sobie taką potrawę i później państwu powiesz, co sobie wymyśliłeś, a państwo również, nasi słuchacze, kochani, niech dzwonią 7268 26 86 26 albo niech się odzywają na Messengerze. Na co? Takiego naprawdę...
0: Kalorycznego.
1: Ale takiego niezdrowego, no takiego, co na co dzień się nie powinno tego jeść. Na co dzisiaj macie ochotę?

0: Aj, chodzą wam po głowie kaloryczne myśli, jak usłyszeliście, że dzień bez diety. Aj, chodzą, chodzą. Na południu Polski na przykład chodzą, w Opolszczyźnie, na Opolszczyźnie. Ryszard z nami, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ja nie wiedziałem w ogóle, że świat nosi tak wspaniałe dania.
0: No, że to tak w ogóle się nazywa i chcielibyśmy wyedukować cały kraj, bo być może jak ktoś nie z tych terenów, bo to takie bardziej regionalne, co Ryszardowi chodzi po głowie, no to już opowiadamy. Ryszardzie, co byś zjadł?
1: Ja bym zjadł pańczkraut, czyli kiszona kapusta z tłuczonymi ziemniakami, z boczkiem, cebulką okraszona, przyprawiona, taka na tłusto, bardzo taka elegancka.
0: Elegancka. Pyszna.
2: Pańczkraut, inaczej ciap kapusta, tak się nazywa w innych miejscach.
1: Tak można mówić.
2: No właśnie. Bo pytanie dzisiaj było szczególnie w dzień bez diety, a się nie obizuj tutaj przy mnie. W dzień bez diety, co takiego strasznie kalorycznego byście chcieli zjeść? I ja tak sobie patrzę na tego pańczkrauta, no i to jest takie bydle kaloryczne.
1: Bardzo. Bo to jest boczek, ta cebulka podsmażona na... Tam jest... Na masełku jeszcze z przyprawami to jest...
2: Taka typowa porcja dostarcza 466 kalorii.
0: A typowa to jest
2: No nie, to jest 350 gramów. Co
0: nie,
2: to jest
0: nie,
2: dla
0: co
2: mnie?
0: To jest?
2: Co to jest?
0: To nie typowa, ja to jest dla dziecka. Typowa. To dla dziecka.
2: Tak jest.
0: Dobra. Pańczkraut, bardzo ładnie. A powiedz mi, czy to się gotuje na jakieś święta? Przyrządza tę potrawę?
1: Nie, to w tygodniu.
0: Okej. Okay.

0: gadżety do ciebie wysyłamy. Dziękujemy bardzo za głos. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Sekretarkę włączamy i oczywiście możecie do nas dzwonić i nagrywać się na sekretarkę, co byście w dzień bez diety takiego kalorycznego przekąsili.
1: I na Messengerze też zapraszamy. Nie zapominaj o Messengerze.
0: Nie, na Messengerze nie też.
1: Nie, to nie zapominaj.
0: Nie, nie zapominamy o Messengerze.
1: Cholesterol ci padł na mózgi, powoli zapominasz, więc przypominam.
0: Tyś widział cholesterol w mózgu.

0: 26 minut po 6 Joena, ja Rząbek przegląda gazetę, ale ty nie widzisz, co jest na ostatniej stronie. Złóż tę gazetę.
1: No nie, no mam do ostatniej strony.
0: Złożyłeś?
1: No, zobacz.
0: Zobacz, jaka piękna pani.
1: Posłuchajcie, ta pani to jest Emily Pallini, jest to ukochana Nikoli Zalewskiego, naszego piłkarza. Aha. Jest taki tytuł, Zalewski zabrał ukochaną nad jezioro.
0: Ale jak ta pani jest pięknie ubrana, jakie ona ma te rozgwiazdy założone na siebie.
1: A właśnie.
0: Muszle jakąś ma założoną na siebie.
1: Czy ona nie wie, że w jeziorze nie żyją rozgwiazdy?
0: Oj, proszę coś, to zrzucić. Coś czuję, że nad jeziorem... I nad jeziorem Nikola strzeli gola.

0: Cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Adam? Kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: Może i jest stary, ale od spodu? Jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782-221-220.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: I po reklamie.
8: Także tak. Słońce wyszło, ale dużo chmur dzisiaj, o tym przypominamy. Jednak w najcieplejszym momencie dnia będzie tych stopni 25 w cieniu. Dziś teraz chłodniej niż wczoraj, przedwczoraj, bo gdzieś tak 11 stopni na plusie. Wczoraj, przedwczoraj było o tej porze 15 już.
9: Nie polecamy nocnych spacerów, dlatego że już w okolicach 23 będzie padało nad Warszawą całą, a jutro również taki pochmurny raczej dzień.

0: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sytuacja powoli się stabilizuje, ogień już się nie rozprzestrzenia. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin, a nawet dni. To po potężnym pożarze lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Strażacy pracowali całą noc. Na miejscu jest nasz reporter Artur Mazurek.
1: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
0: Ogień objął około 250 hektarów, a w działaniach brało udział około 400 strażaków. Ewakuacja 3 pasażerów z objawami hantawirusa. Śmigłowce zabiorą chorych z pokładu holenderskiego wycieczkowca. Na statku zmarły już 3 osoby, holenderskie małżeństwo i obywatelka Niemiec. Pod Alpami powstaje najdłuższy kolejowy tunel świata. Będzie miał aż 64 km i połączy Austrię z Włochami. Podróż między Innsbruckiem a Bolzano skróci się do około 25 minut.

0: Piąte miejsce naszej polskiej gorącej dwudziestki. Przypominam.
1: Dalej prawda? Dobrze, solidnie dalej Doda dobrze, się Doda, trzyma.
0: Super, super.
1: Zaczęliście przebój w kolejny piątek, tak przypominamy.
0: A wiadomo, kim jest Doda. Co Doda robi, czego nie robi. Doda na przykład nie świętuje dnia bez diety,
1: nie,
0: coś czuje.
1: Doda ma dzień z dietą cały rok, w przeciwieństwie do Artura, który nagrał głosówkę na Messengerze.
2: Nie wiedziałem, że jest takie święto jak dzień bez diety, bo w moim kalendarzu taki dzień przypada 365 dni w roku. Ale co ja bym sobie dzisiaj zjadł z tej okazji? Myślę, że jakieś dobre literowe lody, kawał torta, chyba naprawdę specjalnie do cukierni po niego pojadę. Do tego jakieś pyszne ciasto, żeby się dopchać, i do tego jakiegoś fajnego, smacznego, pysznego kebabika popitego kolą.
1: Już myślałem, że tylko na słodko będzie mówił Artur, że jest team słodki, ale na końcu jeszcze kebab popity kolą.
0: No, kebab to jest sama słodycz, mój drogi. To jest nekra, to jest ambrozja. To jest pączek, turecki pączek naszych czasów. SK2.
1: Wiesz, jaki on turecki ma na... pączek, jakie to jest ładne.
0: Wiesz, jakie on ma nadzienie? Wspaniałe? Kurczaczek, baraninka, sosiwo. O! Panie.
1: Nie, na to mi się akurat nie poleciał. Tak samo jak ty. A wilki by zjadły, jak słychać.

0: Safe.
1: Gdzie?
0: Safe.
1: Ja nie mam, bo nie mam co w nim chować.
0: Nie masz. A, nie ten safe. Safe. To źle ci powiedziałem. Safe.
1: A, chodzi ci o ten program.
0: O safe.
1: Mhm.
0: Chodzi mi, się z nim stało? Chodzi mi o tą szafę.
1: I co w tej szafie jest?
0: Kwity
1: na kogoś pewnie. Jednak
0: ominęli pana Karola I.
1: Naprawdę?
0: Ominęli, sprytnie ominęli. Pomimo weta prezydenta, ten program europejski Safe będzie podpisany. Już wszystko podobno gotowe, już przyklepane, oplute. Donald zapluł, Ursula zapluła i se przybili rękę. I będzie podpisywane w tym tygodniu.
1: Oj się Karol weźmie, za nich coś czuję.
0: Oj się Karol weźmie, ale najpierw więcej o tym nowym programie Safe, który ma zostać podpisany z Unią, bo w ogóle mam być pierwszym krajem, który ten Safe podpisze.
1: Zresztą posłuchajcie, bo tam jest dużo takich zawiłości, ale wszystko wytłumaczymy w newsach punktualnie.
0: Jeszcze Litwa, ojczyzna nasza.
1: Ty jesteś też, jak zdrowie.
0: Też będzie podpisywać.

0: Reklama.
1: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
2: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
1: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
3: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy.

60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
1: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: I po reklamie.
4: Słońce i ciepło i 20 ile? 20, ojejku, powiedz, że mi, pomóż mi. 26, nie pomógł. 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia w cieniu.
5: Ty miałeś problem z odczytaniem cyfry 6?
4: Nie, miałem problem ze znalezieniem zakładki z prognozą pogody.
5: A, rozumiem. Chyba, że. To posłuchajcie, no rzeczywiście 26 stopni się maksymalnie na termometrach, a wieczorem, a raczej już w nocy padać będzie, jutro też tak bardziej pochmurno
4: dobrze,
5: niż słoneczko.
4: Dobrze, zrobi się bardziej zielono i mokro, no.
6: Zbliża się 7. Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. To najnowsze informacje od strażaków na temat akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. Płonie las w rejonie miejscowości Kozaki. Ogniem było objęte nawet około 250 hektarów. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że pożar nie zagraża mieszkańcom.
7: Na ten moment nie, to są trudno dostępne tereny leśne do zabudowań. Jeszcze mamy tam kilka, co najmniej kilometrów, chyba około 6. Te zagrożenia nie stanowią dla nas poważnej kwestii, bardziej kwestii rozprzestrzeniania się właśnie w te kolejne przestrzenie leśne.
6: Istotne z punktu widzenia strażaków jest wsparcie z powietrza. Mają je zapewnić policyjne śmigłowce. Tymczasem, jak donosi będący na miejscu nasz reporter Artur Mazurek, sytuacja w okolicy wciąż jest trudna, a służby wysyłają do mieszkańców alerty w formie SMS-ów.
8: Jestem na miejscu, słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło wysyłać alerty w formie SMS-ów do mieszkańców regionu, szczególnie gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Chodzi o nieotwieranie okien i słuchanie poleceń służb. To w związku z pożarem lasu i dużym zadymieniem.
6: Polska jako pierwsza podpisze umowę pożyczkową SAFE z Unią Europejską. W piątek do Warszawy mają przyjechać unijni komisarze. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro. Pieniądze mają trafić jeszcze w maju. Łącznie do Polski ma wpłynąć blisko 190 miliardów złotych, a środki zostaną przeznaczone na armię i przemysł uzbrojeniowy. Do ręki albo mailem spór o rozliczenia PIT. Prawie 60% ankietowanych nadal chce otrzymywać PIT od pracodawcy. Wynika tak z badania pracowni Research, a około 27% uważa, że wystarczą dane w systemie rządowym.
9: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: SK2 Sport.
6: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. Jakub Kiwior z transferem definitywnym w Arsenalu do FC Porto. Do tej pory reprezentant Polski grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku, a klauzulę odstąpienia wyznaczono na 70 milionów euro.
9: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Czemu patrzysz na mnie maślanymi oczami?
5: Przeszło panu już?
4: Ale co mi przeszło?
5: Ta fanaberia?
4: Nie.
5: Nie?
4: Nie.
5: A powiedz w ogóle, co ty chcesz osiągnąć tą dietą? Co ty chcesz osiągnąć?
4: Cud.
5: Jaki cud?
4: No cud, schudnąć.
5: No i po co ci to chudnięcie?
4: Żeby był cud.
5: No. W wakacje chcesz się chwalić, tak?
4: Tak,
5: no. Ja ci powiem tak. Lepiej się wstydzić przez 2 tygodnie, niż męczyć przez cały rok. O.

0: Dla Jarząbka piękny dzień. On go I love you.
1: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Gdyby ktoś dzisiaj wstawał i zastanawiał się, co zrobić sobie na śniadanie, to żadna sałata, żadne pomidorki, żadne ogórki, tylko od razu z grubej rury, lodziska jakieś, proszę bardzo, ciasteczka można dzisiaj.
0: Lodziska?
1: A ja co?
0: W środę? Z rana?
1: No, a jak? Znasz inny lepszy dzień?
0: No, no tak. Ale powiem wam tak, wy, drodzy słuchacze, jesteście monotematyczni a propos tego, co bardzo kalorycznego byście zjedli i mamy na to dowód.
2: No, ja w ten dzisiejszy dzień to bym taką tłustą goloneczkę z chrzanikiem.
3: Golonko takie tłuste z przyprawami pyszne.
4: Dzień dobry, ja wszystkim polecam dzisiaj dobrą golonę, kapuchę na kwaśno i dobre zimne piwo.
5: Z tej strony Emilia. Ja na przykład dzisiaj bym zjadła golonkę na piwie, popiłabym jakimś soczkiem dobrym, z kawałeczkiem chlebka, no i to by było na tyle. Dziękuję.
0: O, zobacz, od samego myślenia tak. O golonce idzie się zmęczyć i kilka kalorii spalić, nie?
1: A tu cztery były golonki. SK2.
0: A ty po ilu golonkach się uśmiechniesz?
1: Ja golonka i kopytko jeszcze bym chciał. Dzień święty należy święcić, dzisiaj dzień bez diety przypominamy. O.

0: milionów.
1: Oni
0: tak?
1: się po 70 milionów wkładali, no, na szczęście.
2: Wydaje mi się, że jakby wszyscy komuniści się zebrali tegoroczni, to mogłoby być nawet więcej niż 70 milionów. Tak, bo komuniści idą do komunii. Znaczy, wróć. Młodzież idzie do pierwszej komunii świętej. Teraz dobrze powiedziałem. Tak,
1: bo to maj się zaczął, prawda? No i teraz pewnie się zastanawiacie, ile to takiemu małemu komuniście trzeba włożyć w kopertę, żeby był zadowolony.
2: Jednak idziemy w tą nomenklaturę, że to jest komunista i
1: no,
2: koniec, tak?
1: Skrótowo. Skrótowo.
2: Dobra, słuchajcie, dotarliśmy do takich statystyk, ile się daje. Ile się daje, ile się powinno dawać i to jest na rodzinę podzielone. Znajomi i dalsza rodzina. To jest od 200 do 300 zł.
1: Ciocie i wujkowie, tutaj już jest więcej, bo tak 500 to 700.
2: Dziadkowie dają tak 700 do 1500 zł.
1: A rodzice chrzestni, moi drodzy, tak między 1000 a 2 patyki. No tak wychodzi, 2000
2: chrzestni
1: zł.
2: Chrzestni aż do 2000 zł. To brzmi trochę jak nowy rodzaj oszustwa. To taka metoda na chrzestnego.
1: Tak jest, wyobraźcie sobie, oszuści proszą o podanie dziecka do chrztu, prawda? A 9 lat później, pyk! Trzeba kupić kłada. SK2.

0: Niby modlitwa o deszcz, a tu słoneczko, słoneczko, jeszcze raz słoneczko od kilku dni, ale za niedługo deszcze niespokojne przyjdą.
1: I bardzo dobrze, że słońce świeci i świeciło w długi majowy weekend. Dostaliśmy dane i okazuje się, że to słońce, które świeciło nam od 1 do 3 maja, a nawet jeszcze troszkę, pokryło 78% zapotrzebowania na energię właśnie przez taką produkcję tego prądu z fotowoltaiki. No. Było słonecznie, prądu się wytworzyło rekord. Bardzo dużo, prawda?
0: Jest tu podana cena za megawattogodzinę, rekordowo niska, ujemna cena energii na rynku. Minus 1457 zł za megawattogodzinę. Tyle naprodukowało, w sensie tyle mniej za energię się zapłaciło, bo tyle fotowoltaika naprodukowała.
1: Ale Czarnek i tak będzie demontował, obiecał. SK2.

0: majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
13: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało

0: się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
6: I po reklamie.
7: No to dobrze, że tak zdecydowałem, że dzisiaj rower, bo to chyba się uda, bez żadnych opadów jeszcze w ciągu dnia.
8: Powiem ci, że nawet w korkach stać nie będziesz.
7: Nie, bo na ścieżkach rowerowych.
8: Nie ma korków oczywiście, no. Tak, bo mało osób jeździ na rowerach.
7: Chyba, że ci z plecakami, wiesz, z pizzą w środku,
8: chyba,
7: czy z czymś.
8: Chyba,
7: w dzień
8: że tak.
7: Bez diety do kogoś będą jechać.
8: A, to widzisz, cwaniaki. Posłuchajcie, jeżeli chodzi o korek, to Wybrzeże Helskie teraz zatkane jest całkowicie, omijajcie te rejony.
7: 26 na i cieplej dziś.
9: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Alert RCB i zagrożenie zadymieniem na Lubelszczyźnie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dymem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów.
10: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
9: Mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Przypomnijmy, w rejonie miejscowości Kozaki ogień objął 250 hektarów lasu. Walczyło z nim 400 strażaków. W trakcie akcji gaśniczej doszło do katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Susza daje się coraz bardziej we znaki. Kolejne gminy apelują o ograniczenie zużycia wody. Proszą o to władze podwarszawskiego Piaseczna oraz władze gminy Bielsk w powiecie płockim.
11: Poprosiliśmy mieszkańców, żeby przestali podlewać ogródki, żeby nie wykorzystywali wody do zupełnie innych celów.
9: Powiedział nam wójt Bielska Józef Jerzy Rozkosz. W ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy, a zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.

0: raz po raz straszą nas. Grupa Perfect w Radio SK2. 10 minut zostało do 8. Przeglądamy sobie cały czas gazetki też w międzyczasie, żebyście wiedzieli co i jak.
1: Te kolorowe, bo te najlepsze są. To jest dużo koloru.
0: Dużo romantyzmu tutaj też jest.
1: Co się stało? To się
0: czasami w prasie. Waldemar Pawlak.
1: A, pan były premier, obecnie on jest tym, honorowym strażakiem, generałem strażackim.
0: No to tak by się zgadzało. No. Czule obejmował się z partnerką.
1: Tak.
0: Paparazzi przyłapali. Partnerka nawet ma zablurowane oczy.
1: Proszę bardzo, więc... żeby nie można było je rozpoznać. Tak,
0: bo to nie osoba publiczna. Pan Waldemar jest tylko osobą publiczną. Romantycznie na randce z ukochaną tu jest opisane i wielki nagłówek. By się zgadzało z tego, co mówisz? Takiego uczucia nic nie ugasi.
1: Na pewno. Nawet pan Waldemar nie ugasi?
0: Nie.
1: Czyli jednak trzeba poprosić o pomoc pana Grzegorza.
0: Którego?
1: No tego od gaśnicy.
0: Od gaśnicy. SK2. Telefonu po odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytaniem konkursowym jest na przykład: wyobraźcie sobie, że ganiacie po pokoju muchę.
0: Wyobraziłem sobie, że ganiam po pokoju muchę. Jakie jest pytanie?
1: Pytanie jest takie: trzeba ją utłuc czymś, co leży po waszej prawej stronie.
0: O, i odpowiedzią na to pytanie: ciekawe, co macie, nie? Po prawej stronie, żeby utłuc muchę? Zgłaszamy się.

0: my, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 9,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol. Już 12 lat jesteśmy z wami. 12 lat śmiechu i ponad 1200 spektakli. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej szalonej farsy o miłości, zazdrości i totalnym chaosie, czas to nadrobić. A jeśli widzieliście, wiecie, że warto wrócić. Rezerwujcie bilety już teraz na teatrkapitol.pl i świętujcie razem z nami. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
3: I po reklamie.
4: 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj, ale od jutra ochłodzenie.
5: A obecnie jest 15 stopni na plusie, ale odczuwalna to tylko 13, moi drodzy.
4: Spokojnie, rozkręci się, tak jak powiedzieliśmy, jednak jutro najcieplej 18, w piątek deszcze i 11 i sobota, niedziela pod znakiem 17 stopni.
5: Pogoda wyczuwa po prostu zbliżający się weekend, wolny weekend, mój wolny weekend. No i będzie lało, coś czuję.
6: Minęła 8, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Walka z ogromnym pożarem lasu na Roztoczu trwa. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i 58 dodatkowych zastępów Straży Pożarnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek przekazał, że ogień rozprzestrzenia się wolno, ale gaszenie może potrwać nawet dobę. Na miejscu jest szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapowiedział wsparcie policyjnych śmigłowców Black Hawk. Akcję na Lubelszczyźnie relacjonuje nasz reporter Artur Mazurek.
7: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
8: oraz śmigłowiec z lasu.

0: państwowych.
1: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
2: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
1: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
3: W związku z pożarem mieszkańcy dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Projekt o kryptowalutach wraca jeszcze w tym tygodniu, zapowiada premier Donald Tusk. Nowe przepisy mają być podobne do wcześniejszych, ale z jedną zmianą, surowszymi karami dla osób oszukujących i narażających państwo. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z giełdą Zonda Krypto.
4: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent.
3: Nowy projekt dotyczący kryptowalut trafi do Sejmu. Dziś trzeci dzień matur. Uczniowie sprawdzają wiedzę z języków obcych. Zdecydowana większość maturzystów wybiera język angielski.
5: Raczej polecę na spontanie, ale jak robiłam arkusze próbne, to zawsze mi tam wychodziło ponad 90%.
6: Angielski to 100%. Teraz to już raczej każdy pisze te angielski naprawdę wysoko.
3: A matura potrwa 2 godziny.
7: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Sport. Dziś poznamy drugiego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielkim finale czeka Arsenal. Zagra w nim z Bayernem lub PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4. Dziś w rewanżu trybuny będą sprzyjać Bawarczykom, bo spotkanie rozegrane zostanie w Monachium, a pierwszy gwizdek o 21:00. Polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11:00 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch.
7: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
8: 8:03.
9: Ja już wiem.
8: Co wiesz? Co wiesz?
9: Ja już wiem.
8: Ale co wiesz?
9: Ja nie jestem gruby.
8: Jesteś puszysty.
9: Nie. Ja nie jestem gruby. Ja mam tylko ciężki charakter.
10: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
8: Nie wiedziałem, że charakter może tyle ważyć.
9: Bo widzisz? To jest ciężki charakter. Nie, no posłuchajcie, no ja nie wiem, co się dzieje. No, jem jak ptaszek.
8: No.
9: Co prawda jak pelikan, ale jednak jak ptaszek.
8: Ale nie? Tak. To nie koliberek.
9: Nie działa.
8: Zjadłbyś całe stado kolibrów. Zmieściłoby się.

0: nie radzisz, to cię zamknąć i może schudniesz.
1: Ile to kosztuje, powiedz mi?
0: Poczekaj, uczestnicy płacą 2200 na nasze.
1: 2200 zł na nasze,
0: miesięcznie.
1: Tak?
0: Mm-hmm. Na miesiąc to wychodzi. Mniej niż kawalerka. Nie oszukujmy się. Za intensywną walkę z nadwagą. Obozy trwają 28 dni, charakteryzują się ścisłym harmonogramem obejmującym codzienne ważenie, wielogodzinne treningi i restrykcyjną dietę.
1: No po co ja mam do Chin lecieć? Po co ja mam do Chin? Zobacz, u nas za coś takiego NFZ płaci. Bo tak, najpierw trening cierpliwości w kolejce do specjalisty, prawda?
0: No.
1: Później zderzenie z ordynatorem, który jak wiadomo jest najważniejszy.
0: No, w sumie atak restrykcyjnej diety w polskim szpitalu to Chińczycy mogą nam tylko pozazdrościć.
1: Właśnie.
0: Prawda.
1: Chlebek, masełko i pomidorek, plasterek. Tak.

0: My też was codziennie przeprowadzamy przez meandry polskiej dobrej muzyki, a od czasu do czasu relaksujemy się przy dobrym quizie, bo to można nazwać quizem, prawda?
1: Tak.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Quiz, konkurs.
0: Dla wszystkich, którzy słuchają, będzie to relaksik, a dla tych zawsze co grają, to delikatny stresik chyba jest. Alicja, Roman, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Jest stresik, nie ma stresiku?
5: Jest.
6: Lekki jest.
0: Jest, dobrze. Wspólnie ustaliliśmy, że lekki,
1: lekki
0: jest. Czyli to się
1: lekki
0: wszystko
1: zgadza. Stresik czasami pomaga.
0: Tak, przypominamy zasady. Decydujecie, w którą stronę kręcimy kołem i z koła losujemy wam w ten sposób literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
6: Jasne.
0: Dobrze, Ala zacznie.
1: W prawo czy w lewo?
5: Prawo.
1: Prawo, proszę.
0: Piąta litera alfabetu.
1: A, B,
0: czyli
1: C, D, E.
0: Litera E. Litera E, piąta litera alfabetu. Uwaga, 20 sekund.
1: Alu, poproszę o państwo.
5: Egipt.
1: Miasto.
5: Ełk.
1: Znana postać.
5: Einstein.
1: Roślina.
5: Eukaliptus.
1: Kolor.
5: Eukaliptusowy.
1: Zawód.
5: Elektryk.
1: Samochód. Nie ma samochodu.
0: Escort Ford na przykład. Na przykład. Ale nie, no, zaliczamy chyba wszystko.
1: Eukaliptusowy kolor chyba jest. No tak, subtelny. Zgaszony odcień zieleni z wyrazistym szarym lub niebiaskawym podtonem. Pięknie, 6.
0: Pięknie, 6. Roman, 6 punktów do przebicia.
6: Grubo.
0: Trudno, w prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo.
1: Roman powiedział grubo, a propos dzisiejszego dnia bez diety.
0: Grubo czy trudno?
6: Grubo.
0: A grubo powiedzieć, ja zrozumiałem trudno.
1: No bo ty na diecie
0: jesteś. Okej, dobra. Obym dobrze rozumiał, jak będziesz odpowiadał. Na, uwaga, literę R, bo się wylosowała litera R. Ry.
1: R, ciekawe jak co?
0: Ry jak rower.
1: No. No. Tak więc Roman, litera R.
0: 20 sekund, uwaga, państwo.
6: Rumunia.
0: Miasto.
6: Radom.
0: Tytuł filmu.
6: Ronin.
0: Roślina.
6: Rumianek.
0: Potrawa.
6: Risotto.
0: Zawód.
6: Rusznikarz.
0: Samochód.
6: Rower.
0: Znana osoba.
6: Roosevelt.
0: No dobra, już po czasie znana osoba. I teraz tak, powiedziałeś, tytuł filmu był jaki?
6: Ronin.
0: Ronin, to jest pełna nazwa? Film
1: tak,
0: Ronin?
1: Tak, tak.
0: A, okej.
1: Proszę bardzo, jest pewna nazwa, tak jest. Ronin, 98 rok, z Robertem
0: De Niro. Dobrze. Teraz ten rusznikarz.
1: Rusznikarz, no to nie wiesz, to jest rusznikarz?
0: Rusznikarz, a ty też nie wiesz, bo widzę, klikasz w wujka Google'a. Kliknij wujka Google'a. Rusznikarz, no, wiesz?
1: Na prawa broni strzeleckiej, każdy o tym wie.
0: Tak,
1: każdy
0: wie, czyli to zawód.
1: Tak jest,
0: tak? No dobrze. No i samochód rower.
1: Rower?
6: Jest angielska marka, rower.
0: No ja wiem, ale jest albo Land Rover,
6: Rover.
1: Nie, rower też jest, mój drogi.
0: Jest?
1: Mój przyjaciel jeździ na rowerze, więc on się na samochodach nie zna.
0: No dobrze, dobrze. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, rzutem na taśmę. 7-6, Romanie!
1: Wow.
0: Prezent marzeń jest
1: ale
0: twój.
1: Ale sprawdzania. Brawo.
0: Tu ci gwizdy, brawa, a ty nic.
1: A bo Roman już na rowerze.
0: O, brawo.
6: Nie, no jadę z tymi papierami, o których pisałem.
1: Bo Roman chce utłuc ten muchę papierami do sądu, tak?
6: Dokładnie tak.
1: No właśnie. Po coś te sądy się jednak przydadzą.
0: No i teraz trochę szczęścia jest, bo prezent marzeń dla Romka, dla Ali, nagrody pocieszenia. Państwa miasta jutro po 8:00.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Tak na przyszłość, to rower to też film.
0: Rower to
1: tak,
0: też film?
1: Widzisz? Zapamiętajcie.
0: Czyli można odpowiadać,
1: może
0: się dużo pytać. Rowerów może być. I,
1: może być
0: i
1: całe dużo, państwa miasta z rowerami.
0: Z rowerami i dużo punktów za rower.
1: Tak.
0: No, warto zapamiętać. 23 minuty po 8:00.

0: Formacja nieżywych schabów. Dzisiaj schabik wskazany w dzień bez diety. Też można. On już jest nieżywy, on jest opanierowany, on jest dobrze przyprawiony, wystarczy go usmażyć i ślina leci o 8.25. A co?
1: W Radiu SK2 taki schab dostajecie zupełnie za friko i za friko dostajecie bardzo ciekawą informację. Otóż Główny Urząd Statystyczny stwierdził ostatnio, że populacja Polski znowu poszła w dół. Zmierzamy do bycia 36-milionowym krajem.
0: I może to jest jakieś rozwiązanie, jak będzie nas nie 37,2 miliona jak obecnie, tylko na przykład 36,6, to może w tym kraju w końcu będzie zdrowo.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W Leroy promocja trwa.

0: Winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W Leroy promocja trwa.

0: bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol zaczyna się totalna jazda bez trzymanki. Dwie pary, rocznica ślubu i podróż poślubna do Saint-Tropez po 20 latach. Jurny szwagier, mąż fajtłapa, zamożna siostra, grillowany łosoś i szczotka do sedesu z herbem rodziny królewskiej. Kiedy kota nie ma, komedia, przy której popłaczesz się ze śmiechu. Bilety na teatrkapitol.pl. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest przyjemnie, będzie przyjemnie, ale na pewno będzie duszno, bo słońce zostanie zasłonięte chmurami, a jak zostanie zasłonięte, a będzie 26 stopni w cieniu w najcieplejszym momencie dnia, to zrobi się duchota, która będzie wymagała opładów, które też się pojawią.
7: Ale to dopiero w nocy i nad ranem. Natomiast chciałbym powiedzieć, zauważyć, taka ciekawa anomalia się zrobiła, że dzisiaj w okolicach godziny 13 będzie 40% wilgotności.
6: Potem przyjdzie dziadek i będzie naprawiał telewizor.
8: Minęła 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Prezydent składa kondolencje rodzinie i bliskim pilota, który zginął podczas gaszenia pożaru na Lubelszczyźnie. Od wielu godzin setki strażaków i służb walczą z ogniem. W działania włączyli się także lubelscy terytorialsi. Wojska Obrony Terytorialnej wspierają strażaków w powiecie biłgorajskim, mówi Marta Gaborek, oficer prasowa lubelskich terytorialsów.
9: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
8: Pozostałe siły utrzymują gotowość do działań. Odzież z Chin zamiast do Hiszpanii została w Polsce. Nieprawidłowości wykryła Krajowa Administracja Skarbowa oraz Europejski Urząd OLAF. Pełne kontenery miały trafić do Hiszpanii, ale nigdy nie opuściły Polski. Funkcjonariusze znaleźli je w województwie mazowieckim wraz z rozładowanym towarem. Zbiórka na Fundację Cancer Fighters bez podatku, potwierdza to Ministerstwo Finansów. Z kolei środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Przypomnijmy, podczas streamu prowadzonego przez Łatwoganga zebrano ponad 280 milionów złotych na fundację.

0: tu się już nic nie zmieni. La la la la la la la la la. Śpiewaj, Szrek. La la la la la. 21 minut do godziny 9. Tu na utwór, no dosyć dawno zrobiony, to też taki powrót do przeszłości. No i my to kultywujemy w Radiu SK2, bo mamy przecież nasz kącik odkurzający.
1: Odkurzamy stare newsy, które wydarzyły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku, czyli cofamy się dzisiaj. Akurat to będzie o 4 lata.
0: 4 lata, zawsze to coś. To niedaleko, ale
1: jednak przeszłość.
0: Ale jednak.
1: Być może już o tym zapomnieliście, to wam przypomnimy.
0: W 2022 taki na przykład nagłówek był. Piorun trafił w sedes. W łazience rozpętało się piekło.
1: Do osobliwego zdarzenia doszło w miasteczku 160 km na wschód od stolicy stanu Oklahoma. Jak donosiła 6 maja właśnie 2022 roku lokalna telewizja Oklahoma's Own News. W czasie burzy piorun wpadł do mieszkania przez otwór wentylacyjny i uderzył wprost w znajdujący się u jego wylotu muszlę klozetową, rozbijając ją na kawałki.
0: W drobny mak!
1: Totalnie.
0: Jarząbek, powiedz mi, co ty robiłeś 6 maja 2022 roku w Oklahomie?
1: A dlaczego ja akurat?
0: Przecież to ty zawsze szukasz łazienki piorunem.
1: A tu się nic nie zgadza.

0: nas na dobre.
1: Zapomnieć, tego się nie da zapomnieć.
2: Nie, to zostanie z wami na całe życie.
1: Dokładnie.
2: Nie wyzbędziecie się tego.
1: Nie. Jak już z nami będziecie, jak już z nami pogrillujecie, z nami pobiesiadujecie. Tak.
2: Ktoś wam będzie ostatnią szklankę wody podawał, a wy będziecie wspominali, ale to była Ognicho, to było...
1: Ale to był koncert grupy Kuba i Kuba.
2: Ale to była Majóweczka z Radiem SK2. Nigdy w życiu nie przeżyłem czegoś takiego.
1: Tak, tak będziecie mówić. Przynajmniej już raz, dwa, trzy, cztery osoby. Dzisiaj będzie 5-6.
2: Jutro będzie 7-8.
1: 7-9-10.
2: W piątek.
1: No, no proszę
2: i taką
1: bardzo.
2: Pakę zabieramy do Mikołajek, na Mazury i tam będzie po prostu zabawa. Piszecie do nas, zgłaszacie się na sk2.pl, podajecie różne motywy, które wami kierują.
3: No to się ja, dlatego że chciałabym gdzieś z mężem pojechać.
4: No dobrze, a kto się w tym momencie będzie opiekował dziećmi, jeżeli już ten wyjazd dojdzie do skutku? Tak z troski pytam.
3: Ciocia, mamy wspaniałą ciocię, także
4: cudownie.
3: I sprzedamy dzieci.
1: Angela chciałaby dzieci sprzedać cioci i z mężem na majówkę jechać i tak się najprawdopodobniej wydarzy.
2: Pytanie, czy ciocia będzie miała na tyle kasy, żeby te skarby kupić?
1: Na pewno wy macie kasę na dojazd, jak już zgarniecie. Słuchajcie, dzisiaj kolejna osoba z osobą towarzyszącą dzisiaj zgarnie taki dwudniowy pobyt.
2: Ale to trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz i czekać cierpliwie. Być może to do ciebie, lub ciebie, lub ciebie, lub ciebie zadzwonimy.
1: Lub jeszcze tamtego.
2: Tamtego też?
1: I tego.
2: I do tamtego też.
1: I ten tego.
2: Ale musi się zgłosić.
5: SK2.

0: Nie dałem się przez cały program złamać. Nie dałem się, on jadł pączki, on jadł kanapki, on pił jakiś kefir, ja nie wiem co tu jakiś bufet z tego studia się zrobił.
1: No tutaj tłuszcz się z ciebie wylewał, bo robisz nic. Takie maślane oczy po prostu.
0: Czarna kawa bez cukru, czarna kawa bez cukru i jeszcze raz czarna kawa bez cukru.
1: I rozumiem, że teraz na rowerku, tak, do domku.
0: I na rowerku do domku,
1: no,
0: i
1: dobrze, niech ci będzie.
0: Pamiętasz mój mały palec u prawej albo lewej dłoni, taki będę do wakacji.
1: Taki będziesz.
0: Taki będę do wakacji.
1: Ale to wiesz, że to jakaś dietka jest też potrzebna taka.
0: No i jest. I to mnie to nie interesuje, że dzisiaj jest dzień bez diety.
1: Tak?
0: Ja i tak będę dalej swoją dietę utrzymywał. Co więcej, nawet zastanawiam się nad zakupem diet.
1: Tak?
0: Tak.
1: Chcesz taką dietkę sobie kupić?
0: Tak.
1: To

0: Gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i widzieliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Adam? Kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: Może i jest stary, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782 221 220.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
10: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
11: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,99.

0: tak szybko, a ten zapach rosy to i owszem, bo jutro już faktycznie ma padać.
1: No właśnie.
0: Już sobie nawet wieczorem ma zacząć padać, tak. Ale dzisiaj póki co na razie jeszcze bez opadów deszczu, sporo słońca, teraz 19 stopni na termometrach. Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Prokuratura i komisja badania wypadków lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Czekamy na komisję badania wypadków lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
0: Pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg. Stąd akcja jest taka utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
0: Jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia, to jak wstępnie ustalono, było przyczyną śmierci 40-latka. Doszło do niej po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe będą jednak wyniki sekcji zwłok, a ta zaplanowana jest na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Maturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wejściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
4: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
5: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
6: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
0: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
7: SK2 News, Warszawa.
0: Brakuje wody pod Warszawą. Wodociągi z Piaseczna apelują do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody do niezbędnego minimum. Problem jest zauważalny, mówią mieszkańcy.
8: Wieczorem faktycznie ciężko się umyć.
9: Nie mam na razie problemu. Z własnej studni jest na razie okej, ale słyszałam o tym, że z miejskiej jest duży problem. Małe ciśnienie.
0: To efekt suszy. Jak podają wodociągi, w ostatnich dniach zapotrzebowanie na wodę wzrosło niemal dwukrotnie. Rowery i hulajnogi znów w ruchu. Ruszył rowerowy maj. Akcja zachęca uczniów i nauczycieli do aktywnego dojazdu do szkół i przedszkoli.
1: Kto by pomyślał, że tak dobrze nietypowe święto zgra się z grafikiem maturalnym, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Tuby, a na angielskim też będą tuby ćwiczyli. Tuby or not tuby. Tak to jakoś było. Trzymamy kciuki za maturzystów i gramy wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry.
10: No to gramy.

0: Elegancko wyspali i podeszli do egzaminu z języka angielskiego luzem, bo wczoraj w przypadku matematyki no, luzu nie było, a nawet jest afera. CKE unieważniło kilkanaście matur, a to dlatego, że ludzie wnosili telefony na salę. No cóż, może pomylili maturę z milionerami i liczyli na telefon do przyjaciela.
1: Eska.

0: Adrenalina.
1: Adrenalina? To ja poproszę w zestawie z kawą. Michał Szczygieł w Radiu SK2. Lekką adrenalinkę można czuć, oddając głosy w gorącej polskiej dwudziestce na swoich ulubionych artystów. Szczególnie jeśli głosujemy na kawałek z propozycji. Na przykład na nowość od Maty, czyli Echo, a później w piątek po 18 okaże się, że dzięki nam właśnie ten kawałek wskoczył do dwudziestki. Takie rzeczy też się dzieją i jak najbardziej głosowanie trwa na sk2.pl.
2: SK2. SK2. Autopromocja.
3: Prawda po wywiadówce.
4: Mamo, ale to przecież on zaczął.
5: Prawda według faceta na pierwszej randce.
6: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
7: A u nas jest ktoś, kto powie ci całą prawdę.
8: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
9: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
8: Jarząbek prawdę ci powie.
5: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
8: Reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: To będzie ostatnia reklama.
11: Potrzebujesz ciuchów do prac w ogrodzie lub przy samochodzie? W Jula znajdziesz wygodne spodnie robocze ze wzmocnionymi kieszeniami i ochroną na kolana. W najniższej cenie Jula 69,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: I po reklamie.

0: Tytuł tej piosenki bardzo pasuje mi do tego, jak człowiek może się poczuć, słuchając jej. Oczywiście bardziej chodzi mi tutaj o aksamit niż kamień. Naprawdę, Marek Kościkiewicz dobrze ten kawałek sobie wymyślił. Zespół Demono, kamień i aksamit gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10:00, za chwilę newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
0: No powiem ci, że zaskakujące te temperatury są wiosenne, takie, że prawie, że letnie.
3: Ale to jest bardzo strony. Tak, podoba mi się to. 20 stopni pokazują teraz termometry, dzisiaj maksymalnie zobaczymy około 25. Przez cały dzień trochę chmur i trochę słońca. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby miało padać, ale owszem, te opady deszczu przyjdą nad stolicę na pewno już jutro, zresztą mogą pojawić się już w nocy. Minęła 10.

0: Masa energii od Golec, Orkiestry i Gromiego. Górą Ty gramy Wam w Radiu SK2. Górą też maj, który póki co bardzo ładnie nam się prezentuje. O maju w muzyce opowiada nam w tym tygodniu też i Michał Hanczak w pięciu hitach na piątkę.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram Wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraczkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja Wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: szum od Kaśki Sochackiej. Gramy wam w Radiu SK2. Chociaż przy recyklomatach to raczej słychać taki trzask plastiku bardziej i sporo. Natrzaskał się pewien mieszkaniec Krakowa, który za puszki i butelki odebrał rekordowe 2341 zł właśnie z recyklomatu. Co prawda pan w ogóle zapowiedział, że ta cała kwota pójdzie na cele charytatywne, ale jednak w dobie szalejącej inflacji i takich dziwnych kryptowalut pan z Krakowa udowodnił, że portfel inwestycyjny najlepiej budować na plastiku i szkle.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
3: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
7: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227.

0: 7 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol. Już 12 lat jesteśmy z wami. 12 lat śmiechu i ponad 1200 spektakli. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej szalonej farsy o miłości, zazdrości i totalnym chaosie, czas to nadrobić. A jeśli widzieliście, wiecie, że warto wrócić. Rezerwujcie bilety już teraz na teatrkapitol.pl i świętujcie razem z nami. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
4: I po reklamie.

0: bardzo wiosenna piosenka w gruncie rzeczy, bo jak wiadomo, wiosna jest usłana różnymi decyzjami, które musimy podjąć każdego dnia. Czy wystarczy bluza, czy brać kurtkę, jakiś szalik, a może jednak parasol, czy zostawić, czy wziąć i tak dalej, o tych decyzjach. Vito Bambino i Zalia w Radiu SK 2. Zbliża się 11 i newsy, a po 11 opowiem Wam o cudzie inżynierii, który niebawem ma się pojawić w Polsce.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy.

0: na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na mestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Mestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: I po reklamie.
6: Nagadałam, że lato i teraz mi wstyd trochę, bo zerknęłam sobie, co czeka nas dalej w tej pogodzie, jeżeli chodzi o Warszawę. No... Jutro 19 stopni deszcz, piątek 16 stopni, może też być deszcz, sobota też 16 stopni, niedziela nieco cieplejsza i w ogóle od poniedziałku jakieś burze się mają pojawić, więc
7: dlatego
6: pięknie.
7: Zatrzymajmy się na tym, co jest teraz. 21 stopni pokazują termometry dzisiaj maksymalnie, zobaczymy na tych termometrach 24, a może jak dobrze pójdzie nawet 25 stopni. 11. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Prokuratura rozpoczęła oględziny miejsca katastrofy samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. To w ramach śledztwa, które właśnie ruszyło. Przypomnijmy, dromader rozbił się podczas akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Zginął pilot. Na miejscu dalej trwa akcja strażaków. Pożar w szczytowym momencie obejmował 250 hektarów lasu. Widok był przerażający, relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław.
8: Ten dym to taki był, ognia nie było widać, nie, bo to drzewa. Takie był bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
7: A jak sytuacja wygląda teraz? O to pytamy naszego reportera Mazurka, który jest na miejscu.
9: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
7: Dziękujemy, to był Artur Mazurek, a przypomnijmy, w akcji gaśniczej udział bierze też policyjny śmigłowiec Black Hawk. Pożar nie jest zagrożeniem dla domostw. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed miejscowym sądem okręgowym jest nasz reporter Rafał Rożycki.
10: Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Według aktu oskarżenia mężczyzna miał między innymi polewać dziecko wrzątkiem i kłaść na rozgrzanym piecu. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
7: A rozprawa rozpocznie się już za pół godziny. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczną maturę z angielskiego oceniają uczniowie z trzeciego LO w Zielonej Górze.
11: Pierwszy wychodzę, nie to, że biję rekord, ale tak po prostu, jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
12: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło i czemu się do niego wróciło.
7: Tegoroczne matury potrwają do 30 maja, a wyniki 8 lipca.
5: SK2 News, Warszawa.
7: Ruszył rowerowy maj. Akcja zachęca uczniów i nauczycieli do aktywnego dojazdu do szkół i przedszkoli. Zasady są proste. Za każdy dzień dojazdu uczestnicy dostają naklejkę, którą później można wymienić na nagrodę. Uczniowie podkreślają, że akcja ma same plusy.
13: Się polepsza kondycję, więcej energii.
14: Ja bardzo lubię mój rower, lubię jeździć, lubię rowerowy maj.
7: A akcja w stolicy odbywa się już po raz 9. Centrum Korczakowskie rozpoczyna swoją działalność. To placówka terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, oparta na myśli Janusza Korczaka.
6: W tym mailu o miejscach z dzieciństwa, co to był do napisania na maturze z angielskiego, wystarczyłoby zacytować i też przetłumaczyć. Lubię wracać tam, gdzie byłem, od pana Wodeckiego. Na pewno ktoś z komisji by docenił. Bo my każdego dnia doceniamy polską muzykę w Radiu SK2. Zespół Myslowic na początek tej godziny. Kasia Grodzka, dzień dobry, 3 minuty po 11.

Bardzo chętnie gramy wam takie klasyki. Meluzyna od Małgorzaty Ostrowskiej w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. A co nas czeka już niedługo, już niebawem? No niezłe bajery, słuchajcie. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mają pojawić się na polskich ulicach. No byłby to naprawdę duży skok technologiczny. No właśnie, może by zastąpiły takie zwykłe taksówki, choć to byłoby jeszcze większe wyzwanie dla inżynierów zaprogramować taką autonomiczną taksówkę, tak żeby co 500 metrów ciężko wzdychała i mruczała z niezadowoleniem, że to a Corsa znowu mu się wypchała.

0: Mroczne, skąpane w przestępczości Gotham od Metznera w Radiu SK2. Na szczęście nie do Gotham, a nad piękne Jezioro Mikołajskie wysyłamy Was w ramach tegorocznej mazurskiej majówki z Radiem SK2. Póki co skład bardzo mocno kobiecy. Przedwczoraj zaproszenie odebrała Basia, wczoraj Angelika. Może dzisiaj jakiś pan będzie chciał dołączyć wraz z osobą towarzyszącą. My stawiamy luksusowy hotel nad brzegiem jeziora, pełne wyżywienie, dojazd. No, będzie też grill i ognisko i w ogóle też występ duetu Kuba i Kuba. Na pewno kojarzycie ich z naszej anteny. Zgłoszenia niezmiennie zbieramy na sk2.pl. Chodzi oczywiście o mazurską majówkę z Radiem SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Adam, kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: Może i jest stary, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782 221 220.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
8: I po reklamie.

0: Wow, jak słuchałam tej piosenki od Pauli, przypomniała mi się moja matura, bo zdawałam ją w tym samym roku, w którym premierę miało od dziś, które gramy Wam w Radiu SK2, oczywiście rok 2008. Ja mam nadzieję, że i Wy zdążyliście powspominać. Tu Radio SK2, gramy Wam najlepsze polskie hity punktualnie w samo południe newsy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która

0: W wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: I po reklamie.
2: Słuchacze donoszą nam, że wysiadły światła na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich i Żelaznej i w związku z tym korkuje się dosłownie wszystko. Wszystkie ulice, sama Żelazna w obu kierunkach stoi. Aleje na dojeździe do placu Zawiszy, ale za to w tym korku można się trochę poopalać.
3: No i świeci cały czas słońce, to
2: no
3: prawda.
2: Właśnie.
3: Chociaż czasem zasłaniają je chmury, ale i tak świeci dosyć mocno. 23 stopnie teraz na termometrach, maksymalnie 26. Jutro chmur może być więcej. Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
4: Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
3: Przyznaje Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Podejrzanym zajął się sąd rodzinny. Trafił do schroniska dla nieletnich. Służby ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie podają szczegółów. Przypomnijmy, w ubiegłym roku zaginięcie 13-latki zgłosiła rodzina. Następnego dnia w lesie odnaleziono jej ciało. Początkowe ustalenia wskazywały, że targnęła się na swoje życie. Już za moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służby w związku z pożarem lasów w powiecie biłgorajskim. Akcja gaśnicza na terenie Puszczy Solskiej trwa od wtorkowego popołudnia. Pożar w krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. Lada moment mają ruszyć też policyjne oględziny miejsca katastrofy Dromadera. Wieczorem runą na ziemię w czasie akcji gaśniczej, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.
5: Niebawem rozpoczną się formalnie oględziny tego miejsca. Jest 5 sektorów wyznaczonych, 5 prokuratorów w każdym sektorze, oczywiście z policjantami.
3: Oględziny mogą potrwać kilka godzin. Policjanci apelują do mieszkańców o niewchodzenie do lasu. Na ruch czekają szczególnie spłacający kredyty. Dobiega końca posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Poznamy po niej decyzję w sprawie stóp procentowych. W tym roku Rada obniżyła je raz o 25 punktów. Stopa referencyjna jest teraz na poziomie 3,75%.
1: SK2 News, Warszawa.
3: Rusza rozbudowa ulicy Białołęckiej. Chodzi o odcinek od Kopijników do Kettlinga. Będą zmiany w ruchu i w trasach komunikacji miejskiej, to od 15 maja. Tunel tramwajowy już połączony z Dworcem Zachodnim. Tory pod ziemią ciągnąć się będą od Parku Pięciu Sióstr przez ulicę Bitwy Warszawskiej aż do rejonu Alei Jerozolimskich i Dworca.
6: Ruszy stąd linia numer 14, której pasażerowie dojadą do Placu Narutowicza, Politechniki i na Dolny Mokotów, a później do miasteczka Wilanów.
3: Mówi prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku.
2: Oficjalnie wpadliśmy do drugiej połowy tygodnia. Już 2 minuty po godzinie 12 na zegarach, a i myślę, że za maturzystami już najcięższe egzaminy. Teraz już wszystkim będzie z górki. Prosto do weekendu. Lady Punk, Roxy, Faust, ich usłyszycie w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Hit kalendarzowy, środa, czwartek od zespołu wideo, gramy wam w Radiu SK2, ale uwaga, trzeba być czujnym, bo Kamil Nosel to wkręca przez cały tydzień.
1: Nosel wkręca. Tak, słucham.
2: Dzień dobry, czy ja do pana Marka się dotelefonowałem?
1: Tak.
2: Kierowca, piętaszek przybytał po tej stronie. Ja mam pana na liście autokarowej na pielgrzymkę do Medjugorji. To jest pan?
1: Tak.
2: Dobra, proszę pana, ja teraz muszę z panem ustalić, bo albo to będą Czechy, albo to będzie Austria. Będziemy chcieli skorzystać z depozytu na kość kanistrów. Pan mi powie, gdzie pan chcesz, żeby później nie było problemu.
1: No raz ja rozumiem, tylko jeśli to jest 50 osób w autokarze i paliwo jest drogie, to jakby wyszło 20 zł więcej, to pewnie to wyszło...
2: No właśnie nie, właśnie nie wyjdzie 20 zł więcej, proszę pani. No minimum po 150 zł tam i 150 z powrotem może wyjść. A jak my skorzystamy z depozytu i na korzyść, proszę pana, walizek, damy kanistry z paliwem, no to wtedy nie dopłacacie nic.
1: Dobra, ja trochę jestem też zdziwiony sytuacją, bo jeśli tych kanistrów będzie tam, nie wiem, 10,
2: no.
1: To nie wiem, czy zgodne z przepisami, czy to bezpieczne jest do końca.
2: Proszę pana, ja mogę wziąć do 12 kanistrów, jeżeli są te 5-litrowe. I teraz, jeżeli ja będę miał i kanistry, i walizki, ja nie pomieszczę ani jednego, ani drugiego.
1: No tak, ale pan nie mówi mi, że nagle tak paliwo zwariowało, że pan musiał depozyt taki załatwiać, bo my jeździliśmy co roku, no kurczę, ludzie. No.
2: Pan mnie dalej nie rozumie, proszę pana. Po to biorę kanistry, żeby mieć zabezpieczenie i nie kupować gdzie indziej drogiego paliwa.
1: Jak to ma wyglądać? Zostawiamy w depozycie i co później z tymi walizkami?
2: I te walizki czekają w depozycie, jak wracacie, zabieracie, a ja mam, proszę pana, kanistry z paliwem.
1: To po co walizkę brać?
2: Jak to po co?
1: No jak biorę z ciuchami walizkę i zostawiam w depozycie i nie mam walizki.
2: Proszę pana, możemy się domówić, że walizkę pan będzie miał do Słowenii. W Słowenii pan da do depozytu.
1: Dlatego nie rozumie pana, jak mam walizkę brać do Słowenii i ją zostawiać w Słowenii na 6 dni czy na 8 i później ją zbierać. To po co ją mam brać?
2: Proszę pana, to może pan u Faustyny to zostawi.
3: Zostałeś na to wkręcony, spokojnie.
1: No to udało wam się, no nie?

0: Pamiętam, jak serce biło, gdy otwierało się paczkę chipsów i szukało tam Tazosa. Z Gwiezdnych Wojen właśnie, albo z Pokemonami. I o tym wspomnieniu Dawid Podsiadło śpiewa w Tazosach, tutaj Radio SK2. No właśnie, a teraz, jak się okazuje, chipsy to wcale nie jest taka dobra opcja, bo jak mówią najnowsze badania, nawet ich mała porcja dziennie może zwiększyć ryzyko demencji w przyszłości. Wiadomo, lepiej być zdrowym, ale gorzej, jak ktoś zapomniał, czy wczoraj wsunął paczkę, czy nie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol zaczyna się totalna jazda bez trzymanki. Dwie pary, rocznica ślubu i podróż poślubna do Saint-Tropez po 20 latach. Jurny szwagier, mąż fajtłapa, zamożna siostra, grillowany łosoś i szczotka do sedesu z herbem rodziny królewskiej. Kiedy kota nie ma, komedia, przy której popłaczesz się ze śmiechu. Bilety na teatrkapitol.pl. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: 2 plus 1 gratis oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
4: I po reklamie.

0: piosenka idealna do śpiewania przy ognisku, nad jeziorem, być może podczas mazurskiej majówki, na którą was wysyłamy w tym tygodniu. Może Kuba i Kuba zaśpiewają a cappella. To zespół Ira i Nadzieja, a po godzinie 13 na ten luksusowy mazurski wypad wysyłamy kolejnego słuchacza albo kolejną słuchaczkę. Warto zostać z Radiem SK2, a właśnie zgłoszenia cały czas na sk2.pl.
1: Reklama. Jak majówka, to tylko z Jula. Funkcjonalny i elegancki pawilon ogrodowy tylko za 599 zł. Ochroni Cię przed słońcem i deszczem oraz zapewni prywatność podczas wypoczynku w ogrodzie. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Wskoczysz do Carrefoura?
3: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
15: Trochę czuję się zawiedziony, bo jakiś czas temu na naszej antenie drogowcy mówili, że tam koło Poniatowskiego to oni zwężenie usuną, tak? Przełom kwietnia, maja. No i rzeczywiście usunęli, tylko teraz zrobili zwężenie z lewej strony. Więc jakby co, kierowcy, jeszcze sobie trochę w tunelu Wisłostrady w stronę Poniatosztaka postoimy. Stoicie i w tym momencie gorąco pozdrawiamy.
16: 23 stopnie teraz na termometrach, maksymalnie dziś 26. Jest też częściowe zachmurzenie. Późniejszym wieczorem i w nocy prognozowane są deszcze. Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. Na linii nasz reporter Rafał Różycki, który jest w częstochowskim sądzie okręgowym. Jakie wyroki usłyszeli oskarżeni?
17: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów, podobnie jak cały proces, który toczył się z wyłączeniem jawności.
16: Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzone piec węglowe. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr, meldują służby podczas sztabu kryzysowego z premierem. To odprawa w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Lubelszczyźnie. Obecnie w akcji jest ponad 370 strażaków i 50 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. A z powodu nowego zarzewia pożaru na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków, donosi nasz reporter Artur Mazurek.
2: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro, coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że ogień zbliżył się już nawet na kilometr od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
16: Przypomnę, od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 300 hektarów lasu. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, zginął pilot tej maszyny. W czwartek na stacjach taniej. Znamy już maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 46 groszy. Benzyny 98 6 zł i 95 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 26 groszy.
18: SK2 News, Warszawa.
16: Nadchodzi wampiriada organizowana przez Szkołę Główną Handlową. Krwiobusy będą czekać na chętnych od 11 do 14 maja.
19: W takiej akcji może wziąć udział każda osoba, która ma ukończone 18 lat i jej minimalna waga wynosi 50 kg.
16: Mówi Aleksandra Cimoch, jedna z organizatorek akcji. Zapisy oraz więcej szczegółów na Facebooku i Instagramie Wampiriady SGH. W planach dalsze wydłużanie drugiej linii metra. Na Ursusie mają powstać 3 kolejne stacje. Metro Warszawskie prowadzi przetarg na przygotowanie dokumentacji.
15: Prawie 3 minuty po 13, tak? Za chwilę zadzwonię i za chwilę powitamy kolejną osobę w ekipie, naszej ekipie, która na mazurską majówkę do Mikołajek.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: sumie to właśnie tak jak zespół Lemon mogą śpiewać wszyscy ci nam, SC2, którzy mają chrapkę na to, żeby na mazurskiej majówce razem z nami w Mikołajkach być. I tak będę z tobą! Lemon to jest 10 hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Sponsorem konkursu jest producent wyrobu medycznego Ranigast SOS.
0: A jeżeli chodzi o ekipę naszą mazursko-majówkową, to jest duet Kuba i Kuba. To jest nasza ekipa, ekipa SK2, ale też słuchaczka Basia, która zabiera męża, słuchaczka Angelika, która zabiera męża, męża Irka. I jest jeszcze Jakub, słuchacz, który po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was serdecznie.
0: Kuba, ty masz jakiegoś wyjątkowego pecha, jeżeli chodzi o majówki, tak napisałeś w swoim zgłoszeniu. Opowiadaj, ten pech tak od 2023 się ciągnie za twoimi majówkami.
2: Tak, dokładnie.
0: Co niestety, tam się...
2: Niestety, jak nie choroba dziecka, to musiałem zostawać w pracy, bo pilne zlecenia się pojawiały, a jak, no nie będę ukrywał, jak się ma trochę wolnego czasu, to wszyscy Polacy wtedy wiedzą, co robimy, czyli robimy jakiś remoncik.
0: A czyim pomysłem, tak jakoś... był ten remoncik, który ci majówkę 2024 przeorganizował? No tak szczerze.
2: Jedyny

0: ukochanej w moim serduszku osoby.
1: Tak czułem. Kuba, słuchaj, ale jest teraz już 2026, pora tę pasce przerwać, pora odczarować majówkę i tak, żeby fajnie była najlepsza majówka przed nami, to będzie mazurska majówka. Co byś powiedział na to, żeby z nami być właśnie w Mikołajkach, w hotelu Amax?
0: Z olbrzymią chęcią z wami się wybiorę.
1: To słuchaj, to w takim razie zabieramy ciebie. Koniecznie będziesz tam z nami. Będzie pyszna lokalna kuchnia. Będą oczywiście lasy, jeziora, jak to na Mazurach. Będzie spa, będzie też ekskluzywny mini koncert. No i właśnie, koncert duetu Kuba i Kuba. Ale ty też masz na imię Kuba, więc jak dołączysz, to już nam się tercet zrobi.
0: Dokładnie, będę uczestniczył w tym koncercie.
1: Na pewno jeszcze będą warsztaty grillowe i inne niespodzianki. To teraz dobrze, to teraz powiedz, jak już tak zrzuciłeś winę za ten remont w majówkę 2024 na ukochaną, to kogo ze sobą na mazurską majówkę zabierasz?
0: No oczywiście swoją ukochaną. Teraz nie wykręci się żadnym remontem.
1: Ale powiem ci, jesteś dżentelmenem, jednak wyszedłeś z tego z twarzą. Kuba, już za tydzień, już w przyszłym tygodniu mazurska majówka w Mikołajkach. To jest wydarzenie, w którym ze swoją ukochaną uczestniczycie, więc ja się bardzo, bardzo cieszę i do zobaczenia.
0: Super, dzięki, do zobaczenia.
1: Dzięki piękne. Moi drodzy, no właśnie, jeszcze kompletujemy ekipę, to jeszcze nie koniec. Jeszcze was brakuje, dokładnie. Dlaczego to właśnie wy powinniście z nami zasiąść przy mazurskim ognisku? Napiszcie nam na sk2.pl, tak się zgłaszacie. Zgłoszenia są za darmo po 13:00 i jutro znowu do kogoś zadzwonię i znowu ktoś dołączy.
2: Sponsorem konkursu był producent Ranigastu SOS, wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.

0: Tak jak Budka Suflera śpiewa na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, do tanga trzeba dwojga, a my na mazurską majówkę potrzebujemy was, bo to musi być dobra, fajna ekipa. Zgłoszenie na sk2.pl. Przed chwilą do tej ekipy dołączył Jakub, który zawiera swoją ukochaną. 23 minuty, będzie godzina 14, już za chwileczkę miał być ślub i Monika Brodka.
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina.
4: Agawa.
3: Kolor.
4: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem.
2: I wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: lubicie w Warszawie spędzać czas nad Wisłą? A bardziej to z której strony? Poniatówka czy może schodki po drugiej stronie? Jestem bardzo ciekaw. Muzycznie w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Taką nowość wam zagrałem. A punktualnie o 14, do której niecałe 3 minuty u nas najświeższe newsy.
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
4: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj. Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Cały czas zakorkowany tunel Wisłostrady w stronę Mostu Poniatowskiego. Tam się zmieniła organizacja ruchu. Cały czas jest zwężenie tuż przy moście, ale teraz nie z prawej strony, a z lewej, więc bardzo proszę uważać, nie jedziemy na pamięć. Po drugiej stronie Wisły korkuje się mocno Jagiellońska do Ronda Starzyńskiego.
10: 24 stopnie na termometrach, do tego częściowe zachmurzenie, w nocy możliwe przelotne deszcze. Natomiast jutro jeszcze więcej opadów, na północy województwa również burze.
9: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Jest 14. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co to oznacza w praktyce?
11: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Te powinni też móc normalnie przychodzić do pracy. W gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
10: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem w Nadleśnictwie Józefów, który objął już około 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest silny i wzmagający się z każdą godziną wiatr. Domy, jak słyszymy, są bezpieczne, ale mieszkańcy nie ukrywają obaw.
12: Jest po prostu tragedia. Nas wszystkich spotkała.
13: No załamuje ręce, płakać się chce.
14: Pali się tam dalej, samoloty latają.
13: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ja jestem przerażona.
10: Na miejscu są już 4 śmigłowce Lasów Państwowych i 4 samoloty Dromader. Niedługo do działań przystąpi kolejny Black Hawk. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał dziś egzamin z języka obcego.
15: Już tak naprawdę takie ostatnie nie ciężkie rzeczy, ale jeszcze trzeba tą śrubkę dokręcić.
10: Na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani. Dodajmy, Oskar Pietuszewski leci dziś do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na maturę ustne.
1: SK Polska 2 News, Warszawa.
10: Trwa Rowerowy Maj. To coroczna akcja wspierająca aktywne docieranie do szkoły przez uczniów i nauczycieli. Każdy przyjazd na rowerze, deskorolce czy hulajnodze nagradzany jest naklejką, a na najlepszych czekają nagrodę.
8: Jest szybciej i nie zanieczyszcza się powietrza. Robisz przysługę ciele głównie. Jest silniejsze, bardziej wytrzymałe.
10: A w Warszawie udział w akcji bierze prawie 200 tysięcy dzieci. Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana. Chodzi o odcinek między Traktem Brzeskim a granicami miasta. Stołeczny Zarząd Rozbudowy prowadzi już przetarg.
0: 3 minuty po godzinie 14. Skąd to się wzięło? Za chwilę powiem wam, skąd się wzięły bajki w telewizji. Tak chętnie oglądane również przez dorosłych. Ale też zagram najlepsze polskie hity, bo od tego tutaj jesteśmy w Radiu SK2. Będzie Happy Set, będzie Wiktoria Kida z Oskarem Cymcem, a na otwarcie Mysłowic. Dla ciebie, Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Obudź we mnie Venus to 16 w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. Niektórzy takiego obudzenia teraz by sami potrzebowali, bo jakoś tak po południu czasami oczko poleci, jakoś tak ciężej się robi. To normalne. Kawka zrobi swoje albo odpowiednio głośno ustawiona SK2 21 po drugiej.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięły filmy animowane, bajki rysunkowe w telewizji i ogólnie ten cały bajkowy świat? Otóż najpierw była animacja. Na początku XX wieku twórcy zaczęli ożywiać rysunki, tworząc krótkie filmy poklatkowe. Jednym z pionierów był oczywiście Walt Disney. W latach 20-30 rozwinął technikę animacji i stworzył takie postacie jak chociażby myszka Miki. W kinach wyświetlano krótkie kreskówki przed głównym filmem, to był ich taki pierwszy dom. Potem pojawiła się telewizja. W latach 50 telewizja zaczęła trafiać do domów. Stacje potrzebowały wtedy tanich i atrakcyjnych treści. Animacje idealnie się do tego nadawały. Można je było wielokrotnie emitować i łatwo dubbingować. Jednym z przełomów był serial z Flintstonami z 1960 roku. Pierwsza kreskówka emitowana w prime time dla całych rodzin, nie tylko dla dzieciaków. W tym samym czasie studio Hanna-Barbera zaczęło produkować masowo seriale animowane specjalnie dla telewizji, na przykład Scooby-Doo, wykorzystując uproszczoną, tańszą animację. To sprawiło, że kreskówki stały się stałym elementem ramówek telewizyjnych. W Polsce bajki rysunkowe pojawiły się wraz z rozwojem telewizji, lata 60. i 70. Między innymi dzięki studiom takim jak Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które stworzyło kultowe serie jak Bolek i Lolek czy Reksio. Przez długi czas kreskówki w telewizji emitowano w głównie weekendowe poranki, stąd w wielu krajach, także w Polsce, powstał zwyczaj sobotnich bajek albo no właśnie wieczorynek, dobranocek. Dobranocka z TVP przez lata była świętością, emitowana codziennie o godzinie 19. A dodam jeszcze, że, bo nie wiem czy wiecie, Bolek i Lolek na przykład był eksportowany do ponad 80 krajów. Taka nasza duma. Reksio do dziś z kolei uchodzi za jedną z najbardziej uniwersalnych polskich animacji.
1: Skąd to się wzięło?

0: O nie, nie, z tym duetem, duetem Kuba i Kuba, lato nam nie wystygnie, mazurska majówka, na którą was zabieramy, do Mikołajek też nie, bo oni też tam z nami będą, a Kuba i Kuba to nieźli dowcipni się tak naprawdę ostatnio, kiedy wieszali swoje zdjęcie na naszej tutaj eskowo-dwójkowej ściance pamiątkowej w studiu, podpisali jako Wiktoria Kida. Jaką osobowość przyjmą na mazurskiej majówce i co tam się wydarzy? No to się okaże, oczywiście przekonają się ci, którzy z nami będą. Dzisiaj do tego grona dołączył, proszę bardzo, kolejny Kuba, wcześniej Basia, która zabiera męża, i Angelika też jedzie z mężem. Jutro po godzinie 13 oddajemy kolejny wyjazd, kolejne miejsce w naszej majówkowej, mazurskiej ekipie. Można dołączać, dlaczego to właśnie wy powinniście być z nami i zasiąść przy mazurskim ognisku. Dopiszcie na nsk2.pl, tam się zgłaszacie za darmo. Jutro po 13 w tej sprawie na pewno znowu do kogoś zadzwonię i poznamy kolejnego szczęściarza. 18 minut tymczasem do godziny 15. Mam nadzieję, że już jesteście tak powoli, powoli po robocie, a nawet jeżeli jeszcze wy, no to wiadomo, jak ta praca teraz wygląda, nie ma co się oszukiwać. Luna, a może już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
2: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
2: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
2: Reklama.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł.

0: Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Adam? Kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: Może i jest stary, ale od spodu? Jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782 221 220.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Kiedy kota nie ma, w Teatrze Kapitol. Już 12 lat jesteśmy z wami. 12 lat śmiechu i ponad 1200 spektakli. Jeśli jeszcze nie widzieliście tej szalonej farsy o miłości, zazdrości i totalnym chaosie, czas to nadrobić. A jeśli widzieliście, wiecie, że warto wrócić. Rezerwujcie bilety już teraz na teatrkapitol.pl i świętujcie razem z nami. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
7: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Tego co wiem o samochodach nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: I po reklamie.

0: ale nas Krzysztof Krawczyk teraz trochę spowolnił przed godziną 15. To jest SK2 w Warszawie. Gramy najlepsze polskie hity. To wszystko sprawił grzech. Tak nam Krzysztof Krawczyk zaśpiewał. A za 4 minuty z moim haczykiem będzie godzina 15.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
8: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
7: O, muszę mieć ten stolik.
8: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.

0: Tam 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Już się zaczyna wielkie popołudniowe zwolnienie ruchu na S8 w obie strony. Tam jeszcze kraksa się zdarzyła w okolicach Lasku na Kole. Na Prymasa Tysiąclecia też się zdarzyła kraksa. Do tego jeszcze Solidarności od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu zakorkowane. No i stoi tradycyjnie tunel Wisłostrady do Mostu Poniatowskiego.
7: Teraz w Warszawie częściowe zachmurzenie i 24 stopnie. W prognozach na czwartek temperatury na poziomie 22. Za to spore szanse na spory deszcz.
5: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia. Matka Kamilka ma spędzić za kratami 16 lat.
8: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
9: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty? Ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego. Wyrok nie jest prawomocny.
7: Zaznaczał Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Przypomnijmy, tę sprawę wstrząsnęła Polską, a jak ustalili śledczy, ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał i rzucił na rozżarzony piec. Kamilek zmarł po miesiącu walki o życie w szpitalu. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy i jednostki lotnicze. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem, który, jak wynika z najnowszych meldunków, objął już około 300 hektarów lasu.
10: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
7: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję gaśniczą utrudnia też sucha ściółka leśna. 30 niepełnosprawnych uczniów zespołu szkół specjalnych z Sosnowca zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Mogli wejść na górę z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szarpowie Nadziei.
11: Ruszamy. Jak ci się idzie?
12: Dobrze.
11: Dasz radę?
12: Chyba tak.
13: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł.
7: W wyprawie pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
4: SK2 News. Warszawa.
7: Trwa nowy sezon Wiślanej Ligi Żeglarskiej. Rywalizacja odbywa się w centrum miasta na odcinku od Grubej Kaśki do plaży Rusałka. Wiślana Liga Żeglarska ma charakter otwarty. Startują zarówno doświadczeni żeglarze, jak i nowe załogi.
14: Po właściwym biegu dokładamy dodatkowe biegi, dodatkowe mini regaty typowo dla każdego.
7: Mówi jeden z organizatorów, Piotr Skrzyniarz. Wyścigi odbywają się w niedzielę. Nowa hala na Skrze pomieści 6 tysięcy widzów. Ma powstać w ciągu 2,5 roku. Koszt inwestycji to ponad 237 milionów. Złotych.
6: Jak ktoś jeszcze nie zdążył, albo przespał, albo nie wiem, coś innego się wydarzyło, nacieszyć się wiosną, zachwycić się wiosną, no to będzie mógł to zrobić w tej godzinie razem z Markiem Grechutą. Będzie też Roxy, a na otwarcie Sydney, Polak i PZ otwieram wino. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity, 3 po 3, jak się ładnie ułożyło. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, rzeszę cię. Ogrzej się na parę chwil.

To jest Bledka i dwa dni, to jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Środowe południe, 15 po trzeciej. Też lubicie wrzucać się do tych butelkomatów butelki i patrzeć, jak wam tam kasa rośnie. Jak przybywa, no to nieźle musiał nawrzucać się mieszkaniec Krakowa, który pobił rekord i stał się nowym rekordzistą. Oddał do butelkomatu 5683 butelki i puszki, za które otrzymał 2430 zł. Ale teraz uwaga, to jest jeszcze inna sprawa związana z tym wydarzeniem. Butelki i puszki wrzucał do automatu przez 4 godziny. Oj, to już wiem, co czuli ci, którzy stali w kolejce za nim. Ale najważniejsze na końcu mamy. Pieniądze zamierza przekazać na fundację. No bardzo ładnie, brawo, szlachetny cel, pięknie. 4 godziny wrzucał do butelkomatu te wszystkie butelki i puszki. Nieźle, co? To teraz wy pokażcie, na co was stać, ile wam z tego wyjdzie i czy wy pobijecie ten rekord? A na końcu najważniejsze, co z nim zrobicie? To już film w SC2. 16 po trzeciej.

0: stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Do tematu będziemy wracać. Alert RCB dla trzech województw. SMS-y trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów i apeluje o ostrożność i nieużywanie ognia. Przypomnijmy, strażacy cały czas walczą z gigantycznym pożarem w powiecie biłgorajskim, który wybuchł wczoraj. Ogień objął tam blisko 300 hektarów lasu. Będą mogli malować legalnie i to w samym centrum miasta. Graficiarze z Nowego Sącza dostali miejsce do swojej twórczości. To metalowy płot wzdłuż bulwaru Narwiku.
1: Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
0: Mówił sądecki artysta magister Morst. Płot ogradza teren budowy parku handlowego.

0: Głośno teraz zagrało wasze radio albo w pracy, albo w domu, albo w samochodzie. Jak zawsze przy tym momencie, kiedy Wanda i Banda z Hi-Fi Superstar pojawia się w Radio SK2. No, to ja się bardzo cieszę. Właśnie tak miało być. Za 17 minut będzie godzina 16. Za chwilę Igo i Bruce u nas najlepsze polskie hity.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
16: I po reklamie.

0: Najnowsza propozycja od Dawida Podsiadło, Sezon. Numer, który miał premierę o dziko nocnej porze, ale sezon na koncerty to jest sezon, który się rozpoczyna, również koncerty Dawida. Wiadomo, już niebawem, w czerwcu są zaplanowane. Mam nadzieję, że u was też się sezon na inne przyjemności rozpoczyna, nie tylko może koncertowe. No właśnie, ciekaw jestem, jaki sezon i na co w Warszawie mógłby się rozpocząć. Dajcie znać. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Za 2 minuty będzie godzina 16, punktualnie o 16 newsy.
1: Reklama.
2: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz 2-metrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: To kultowe już miejsce w sercu Pola Mokotowskiego. Łączy grill, dobrą muzykę i całe pokolenia. Lolek Grill and Bar świętuje 30 urodziny. 20 maja zapraszamy na koncert zespołu Organek. Jeśli jeszcze nie byliście w Lolku, czas to nadrobić. Więcej na lolek.pl.
4: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Południowa obwodnica Warszawy z korkiem na wysokości lotniska i jeszcze z kolizją, do tego jeszcze Puławska w stronę Piaseczną też mocno zakorkowana, Dolinka Służewiecka do tego kompletu też dochodzi. Jerozolimskie na skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej też była kolizja i z Prymasa Tysiąclecia również, Prymasa zakorkowane do S8, S8 w obie strony też z kolizją na wysokości Lasku na Kole.
12: Najbliższe dni mogą nam przynieść sporo deszczu i spadek temperatur, popadać może już jutro po południu, później w nocy i w trakcie piątku, jutro 22, a w piątek 16 stopni.
11: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
12: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Stopy procentowe stoją w miejscu. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. To oznacza, że główna stopa referencyjna

0: NBP nadal wynosi 3,75%. Ekonomiści nie są zaskoczeni, wskazują na konflikt na Bliskim Wschodzie, wzrost cen ropy i ryzyko skoku inflacji. I przyznają, że obecnie bardziej prawdopodobne są podwyżki stóp procentowych.
1: To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł, a w przypadku WIBOR 3M o 191 zł.
0: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu o 25 punktów bazowych. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Ogień od wczoraj objął około 300 hektarów terenu. Akcja gaśnicza jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Utrudnia ją silny wiatr, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: Według naszych prognoz 17-18 godzina są to godziny, w których powinien ustać.
0: Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci nie kryją obaw.
3: Tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
4: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
5: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami, straszne.
0: Przypomnijmy, wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Sprawę wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Mazurski celebryta Bocian Krutek wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W ich gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
6: Co dobrze wróży, jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ pięcioraczki to jest naprawdę ogromna rzadkość.
0: Mówi Krzysztof Witbrod, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Pisklęta mogą wyląć się już w połowie maja.
7: SK2 News, Warszawa.
0: Starówka przegrywa walkę z graffiti, alarmują mieszkańcy. W najgorszym stanie jest ulica Kamienne Schodki. Ostatnio graffiti pojawiło się również na murach ulicy Świętojańskiej, Mały Dunaj czy Piwnej.
8: Są niektóre graffiti, które mam wrażenie, że one istnieją tu od zawsze, więc nie wiem, czy konserwator spaceruje w ogóle po Starówce.
0: Mówi Mateusz Fiodor, mieszkaniec Starówki. A za nieumyślne uszkodzenie zabytku grozi kara do nawet 8 lat więzienia. Polonia Warszawa chce własną bazę treningową. Klub szuka miejsca pod inwestycje. W planach budowa co najmniej 4 boisk.
9: Jeżeli używacie smartfonu albo innych elektronicznych wynalazków, to ważną prawdę będzie miał dla was za chwilę Jarząbek. Ale zanim on, to ja wam zagram oczywiście najlepsze polskie hity. Będzie Wiktoria Kida, będzie Dżem, a na początek Dawid Kwiatkowski, Café de Paris. Rafał Adamczak, dzień dobry, to już 3 po czwartej.

0: po czym poznać, że ktoś jest fanem bądź fanką Wiktorii Kidy, a po tym, że teraz na przykład uśmiechnięty, bo w ST2 naiwna ja było. No, nawet się zrymowało. Na kogo czekacie? No oczywiście, że na Jarząbkę i oczywiście, że prawda bardzo ważna teraz będzie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Od 2027 roku szykuje się spora zmiana dla wszystkich, którzy korzystają ze smartfonów albo też innej elektroniki. Unia Europejska wprowadza przepisy, które mają ułatwić życie użytkownikom i trochę utrudnić producentom. Chodzi przede wszystkim o baterie. Nowe zasady są proste. Jeśli kupisz telefon, będziesz mógł samodzielnie wymienić w nim baterię. Bez wizyty w serwisie, bez specjalistycznych narzędzi i bez kombinowania. Sprzęt ma być zaprojektowany tak, żeby dało się zrobić to przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, a producenci będą musieli dołączyć instrukcje, jak to zrobić. Jeśli firmy się nie dostosują, to ich produkty wylatują z europejskiego rynku. A przepisy obejmą nie tylko telefony, bo również i inne urządzenia. Od okularów technologicznych, po rowery elektryczne. Są wyjątki, na przykład sprzęt medyczny czy urządzenia do pracy pod wodą. Cel: mniej elektrośmieci i dłuższe życie sprzętu. Producenci będą musieli też zapewnić dostęp do części zamiennych przez kilka lat. Wygląda więc na to, że wkrótce, jak bateria będzie już nam powoli zdychała, to największym wyzwaniem będzie nie to jak, tylko czym ją wymienić, bo te małe śrubokręty to zawsze giną wtedy, gdy najbardziej są potrzebne.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
0: A ja to nawet znam takich, którzy śrubokręt potrafią zepsuć, więc to dopiero będzie problem. Loka, prawdziwe powietrze już teraz w Radiu SK2. Jarząbek wróci jutro po 16:00.

człowiek zajęty pracą albo tym, co do ogarnięcia po pracy, to takie propozycje, więc moja miła tańcz. Tak śpiewały one. One, czyli Wiki, Gabor i Kaja, ramię w ramię. To jest SK2 u nas najlepsze polskie hity. Zaraz Szymon Wydra i Carpe Diem. Jak

0: co swoje.
1: O tej porze już prawie po robocie oczy mogą być mocno zmęczone, prawda? Taki błędny wzrok, patrzący w nicość. O was mówię? To są wasze oczy? Spokojnie, też mam takie. Ale potem to my odpoczniemy, a jak odpoczniemy, to wiadomo. Cilla w Warszawa za nami, to jest Karwa, gramy najlepsze polskie hity. Za 18 minut będzie 17.
2: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Adam? Kopy lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: Może i jest stary, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 236 oraz Modlińska 229. Crown.pl 782 221 220.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Kiedy kota nie ma w Teatrze Kapitol, zaczyna się totalna jazda bez trzymanki. Dwie pary, rocznica ślubu i podróż poślubna do Saint-Tropez po 20 latach. Jurny szwagier, mąż fajtłapa, zamożna siostra, grillowany łosoś i szczotka do sedesu z herbem rodziny królewskiej. Kiedy kota nie ma. Komedia, przy której popłaczesz się ze śmiechu. Bilety na teatrkapitol.pl. Zapraszam, Jacek Lenartowicz.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
2: I po reklamie.

0: Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie to o nas było zdecydowanie, bo kolejny dzień pracy w szkole albo na uczelni, albo po prostu kolejny dzień matur, który po prostu przybliża nas do wolnego w najprostszym układzie do kolejnego weekendu. Mamy już za sobą i znowu daliśmy radę, bo to jest środa i za chwilę godzina 17. Po 17 z wami już Kinga Baryga i kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Warszawskie ulice dalej z korkami. Postoimy na Łopuszańskiej, Chynka, Dolinie Służewieckiej i Alejach Jerozolimskich. Duże natężenie ruchu także na Sobieskiego i Czerniakowskiej. Korkuje się też wał Miedzyszyński w kierunku Mostu Siekierkowskiego. Klasycznie, ostrożnie też na S8 i Prymasa Tysiąclecia.
15: Jeśli chodzi o pogodę w Warszawie i okolicach, to jest nieźle. 24 stopnie, ciepło. Trochę chmur, trochę słońca. Korzystajcie, bo jutro 19 stopni maksymalnie w ciągu dnia, a do tego deszcz.
13: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
14: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem, który objął już około 300 hektarów, walczy ponad 350 strażaków. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Jak długo jeszcze może potrwać akcja gaśnicza?
16: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna, okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
17: Budynki drewniane, wszystko.
18: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
16: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
14: Michał Skolimowski, dziękujemy. Niezbędne są kolejne badania. Sekcja zwłok 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Poznaniu, nie wyjaśnia jednoznacznie przyczyny śmierci.

0: Biegły potwierdził jednak wstępne ustalenia.
1: Charakter samoistny, chorobowy, ale żeby to ostatecznie potwierdzić, potrzebne są poszerzone badania.
0: Mówi prokurator Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Śledczy zabezpieczyli również nagrania z kamer nasobnych policjantów i przesłuchali funkcjonariusze. Przypomnijmy, interwencja dotyczyła pomocy mężczyźnie z przeciętym gardłem. W trakcie działań policjanci użyli gazu wobec 40-latka, który miał przeszkadzać policjantom. Ten chwilę później stracił przytomność, po czym zmarł. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Jest wykonana w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
2: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
0: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwoli na częstsze rozgrywanie meczów.
3: SK2 News, Warszawa.
0: Słonik, który zostaje, to hasło spotu kampanii społecznej, który dzisiaj miał swoją premierę. Porusza temat żałoby po stracie bliskiej osoby w wyniku śmierci samobójczej.
4: Uwrażliwiamy te nasze mieszkanki i mieszkańców, że być może gdzieś koło nas jest osoba, która potrzebuje wsparcia.
0: Mówiła posłanka Dorota Łoboda. Organizatorem akcji jest Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Urząd Miasta. Nominacje do Nagrody Literackiej Warszawy ogłoszone. Kapituła wybrała 15 najlepszych polskich książek wydanych w ubiegłym roku. Finał konkursu już w czerwcu.
5: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy środę. Środa to taki mały piątek. Ta 17 to jest też taki moment, gdzie większość was opuszcza już swoje miejsca pracy. Kuba, ja wiem, nie patrz tak na mnie, ty jeszcze zostajesz, bo za godzinę wracamy z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami też, ale najważniejszymi informacjami z kraju i ze świata. Ale zanim to nastąpi, to gramy. Cookies i piersi, całuj mnie. No powiedz coś, bo pomyślał, że mikrofon ci wyłączyłam.
0: Nie no, jestem, ale faktycznie będę jeszcze za godzinę.
5: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

to my, to dla was gra wasze, nasze radio, najlepsze polskie hity, Radio SK2, tak się składa, 22 minuty po godzinie 17. A dzisiaj 6 dzień maja i dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To jest święto, którego nie można pominąć, moi drodzy, bo często jest tak, że się katujemy, że formę na lato trzeba robić, ale taki jeden dzień totalnego luzu i odpoczynku każdemu z nas się mocno przyda. Więc ja przychodzę do was z jednym krótkim pytaniem. Gdy świętujecie ten dzień, to na co chcielibyście sobie pozwolić? Na co macie największą ochotę? Gdybyście mieli właśnie świętować ten Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze głosówki. Co prawda tego jedzenia wam może nie zagwarantuję, ale przynajmniej podzielę się kubkiem Radia SK2. SK2. A już teraz Ania Karwan i W to mi graj. Nie po...

0: Wy, może jakieś zachcianki. No i tutaj odezwała się Kasia, że ona wróciła z pracy i postanowiła, że usmaży schabowe. Takie polskie, prawdziwe na smalcu, jak zawsze robiła jej babcia. Ale to nie jedyna wiadomość od Was, bo odezwał się też Mateusz i on napisał, że pozwoli sobie dzisiaj na hot doga z bułką. No to życzymy Wam smacznego, drodzy słuchacze. Oczywiście dla Was mam kubki Radia SK2. Jeśli ktoś jeszcze chciałby się podzielić tym, co dzisiaj będzie jadł, to niech pisze. Na Messengerze Radia SK2 czekam na Wasze wiadomości. Gadżety Radia SK2 również czekają na Was. A ja wracam do Was już za chwilę, a razem ze mną Oskar Cyms i niech mówią.
1: SK2. Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
1: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
1: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.

0: No i polska muzyka na żywo.
1: Hej, to Kuba i Kuba.
2: My też tam będziemy i zagramy dla was.
3: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
4: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
5: Autopromocja.

0: Ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: To będzie ostatnia reklama. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: I po reklamie.

0: 21.
1: Kuba, mam do ciebie pytanie, bo dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ty co prawda nie musisz być na żadnej diecie, ale chciałabym zapytać, co byś zjadł?
2: Co
1: jakbyś
2: zjadł?
1: Nie miał żadnych limitów.
2: Na chwilę obecną, bo dzisiaj bez obiadu jestem, to co by mi dali, to bym zjadł.
1: A, no dobrze, tak. To ja cię zaraz nakarmię, a w tym czasie nakarmię słuchaczy najlepszymi polskimi hitami w Radio SK2. I was też zachęcam, na Messengerze Radio SK2 możecie pisać wiadomości. Co byście dzisiaj zjedli i na co się skusili? A teraz gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK2.

Się dzisiaj skusicie, co dobrego zjecie, o czym marzyliście od dawna, ale wstrzymywaliście się, bo dieta, bo trzeba robić formę na lato. I tak odezwała się do nas Karolina. Karolina napisała i wysłała też zdjęcie, więc uwierzcie mi, ja zrobiłam się głodna. Młoda kapustka na boczku, to jest dzisiaj ta zachciewajka. Ale okazuje się, że Karolina nie jest jedyna, odezwała się też do nas Ela. Ela napisała tak: cześć, z okazji dnia bez diety razem z moją mamą grzeszymy dzisiaj na słodko. No i co, podjadają puszyste pianki, co chwilę kropiąc oczy. Dzięki, że umilacie nam czas, nic bardziej ekskluzywnego lub szalonego nam do jedzenia nie potrzeba. Elu, dajcie trochę, albo przyślijcie do radia. O, taki dzień bez diety to ja rozumiem.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle. Tak wam gramy w Radiu SK2, a już teraz wspólnie się pobawimy.
1: Nie mów tak, nie mów tak, nie mów nie.
0: A razem z nami będzie bawiła się Kasia. Cześć, Kasiu.
2: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Na smażeniu naleśników.
0: A, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc sobie tak pozwalacie.
2: Jest. Tak jest, tak
0: i
2: jest.
0: Wszystko
2: sobie
0: jasne.
2: I jemy naleśniki z dżemem.
0: O, z dżemem. Właśnie chciałam dopytać, z czym one są, ale pycha. No, zrobiłam się głodna, przyznaję, ale dobra. My teraz nie o jedzeniu, a o zabawie, bo wspólnie będziemy bawić się w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci sześć pytań, na te sześć pytań odpowiadasz, nie używając słowa

0: Lubisz iluzjonistów?
1: Może.
0: Widziałaś kiedykolwiek iluzjonistę w telewizji?
1: Owszem.
0: A w cyrku?
1: Bywa.
0: Znasz może jakieś magiczne sztuczki?
1: Potrafię.
0: Podasz mi monetę?
1: Podam.
0: Sprawię, że zniknie, dobrze?
1: Zniknie.
0: No brawo, przed czasem, co tu się wydarzyło? Ja nie wierzę. Kasia, normalnie pobiegła.

0: Vixen i Moja Pani. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą do godziny 20 zostało nam 21 minut. To oznacza, że raczej już te wszystkie takie domowe obowiązki zakończyliście. Przypominam, że jest środa. To jest taki półmetek. Zbliżamy się, prawie zbliżamy się do weekendu. A to oznacza, że każdy z nas potrzebuje chwili na odpoczynek. No i przypominam, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety. To odpuśćcie. Zamówcie tą kolację, nie stójcie w kuchni, odpoczywajcie. A my będziemy grać do tego najlepsze polskie hity. W Radiu SK2 będzie m.in. Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, czyli Gdy będziesz sam. Ten numer bardzo wszyscy lubimy.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: Przy najlepszych polskich hitach czas płynie zdecydowanie szybciej, przyznajcie sami. A że ten czas szybko musi lecieć do weekendu, to bardzo dobrze się składa, bo my wam gramy najlepsze polskie hity, które umilają te chwile wieczorne. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity będzie Bledka, ale będzie też Ewa Farna czy Sobel.
1: Reklama.
2: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Chruściak, witajcie. Na Wiśle rozpoczął się sezon Wiślanej Ligi Żeglarskiej. To cykl regat rozgrywanych w centrum miasta. Rywalizacja toczy się na Wiśle, na odcinku od Grubej Kaśki do plaży Rusałka. Liga ma charakter otwarty. W każdej edycji startuje 6 zespołów, a wyścigi odbywają się w niedzielę. A jutro na Ochocie sąsiedzkie granie w planszówki, to od 16.30 w Malprzy Grójeckiej można przynieść własne tytuły.
0: Wybiła 20, a jeśli chodzi o to, co mówiłam niedawno, że powinniśmy znaleźć czas na relaks, to odezwała się Justyna, która napisała: my właśnie wybieramy się całą rodziną na spacer. I to jest bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że będziecie mieć ze sobą taki

Sobel i kochasz. No to jak już powiecie, że kochacie, to warto by było się trochę poprzytulać. Bo eksperci mówią, że objęcia i przytulanie mogą zwalczyć depresję, złagodzić lęk, poprawić skórę i wzmocnić układ odpornościowy. Czyli jednym słowem, jeśli nie zapamiętaliście, to same plusy. Same plusy. Więc, moi drodzy, bierzemy partnera, bierzemy partnerkę i przytulamy się, bo to przytulanie robi dużo dobrego, ale to samo robią najlepsze polskie hity. I jeszcze tak się playlista ułożyła, że jak już się poprzytulacie, to później, tak jak kombi, możecie pośpiewać o naszym rendezvous. SK2. No daję wam powody, żebyście byli romantyczni wzajemnie do siebie. Proszę to odpowiednio wykorzystać, a my gramy.

Ania Wyszkoni, lampa i sofa. To jest takie połączenie idealne na wieczór. 26 minut po godzinie 20. Najlepsze polskie hity, Radio SK2 i lampa i sofa. Można odpoczywać, można poleżeć. Można sobie pomyśleć, że jeszcze tylko 2 dni i rozpoczynamy weekend. Chociaż pogoda się troszeczkę jutro zepsuje, to mimo wszystko będzie ciepło. Spokojnie przetrwamy te takie troszeczkę gorsze dni i później znów wróci słońce. Ale całe szczęście. Najlepsze polskie hity powodują to, że słońce świeci zawsze. Już teraz Zalia i Diament. No ona jest jak taki nasz diament.

0: Marisa i Odkochaj, tak wam gramy w Radio SK2. Mam nadzieję, że wy nigdzie nie odchodzicie, że zostaniecie, że kochać nadal będziecie, bo Radio SK2 gra wam najlepsze polskie hity, a do tego organizuje bardzo fajne akcje, bo u nas majówka wcale się nie skończyła, ona trwa przez cały miesiąc. Już 12 maja możecie razem z nami pojechać do Mikołajek, a tam kieszonkowe na dojazd, super hotel ze spa, ognisko i prywatny koncert Kuby, zespołu Kuba i Kuba. Co wy na to? Myślę, że jesteście na tak, a jeśli jesteście na tak, to wchodźcie koniecznie na sk2.pl. Tam szczegółowy formularz. Wystarczy, że napiszecie, dlaczego to właśnie wy powinniście pojechać z nami. Takie proste, takie przyjemne, a gwarantuję 3 piękne dni w Mikołajkach. SK2. To co, wy się zgłaszacie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Dawid Podsiadło i najnowszy klip.
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

0: Młodzi, przystojni, utalentowani i spokrewnieni. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski z numerem Młodość. Tak gramy na zakończenie naszego wspólnego spotkania, ale spokojnie. Słyszymy się jutro o 17:00. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agata Chruściak, witajcie. Tu można nauczyć się profesjonalnej jazdy na deskorolce. W poniedziałek wystartują bezpłatne zajęcia dla dzieci i dorosłych. To na terenie skateparku Wilanowska na Mokotowie. Lekcje odbywają się w poniedziałki i wtorki. To noc, na którą czeka wielu warszawiaków 16 maja. Noc muzeów, a wśród atrakcji m.in. festiwal tramwajów, w tym parada zabytkowych wagonów. Szczegóły na stronie wydarzenia.
1: Magazyn muzyczny.
7: Kamil Kowalski, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i Dandesami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o Waszej płycie Relacje, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie.
0: Nogi.
1: To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie Relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach. Dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać teksty.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek,
2: tutaj
0: być wrażliwą osobą i tę wrażliwość
2: teksty.
0: Przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak, otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi, nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Co już... odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę nadwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże za sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem. Jesteś tu

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo mam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać. Się zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest mugów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście i to większość tych utworów, które gramy, na koncertach inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają mieć energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo to jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak?
1: Właśnie,
2: te utwory naprawdę różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze
3: to
1: dodaję
3: czuć
1: jakieś...
3: Od razu.
2: Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności. Także to
3: jak czujemy, że jest energetyczna improwizacja, chodzi tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to...
1: Forma jest każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Tego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: O, tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak. Dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co oczywiście was denerwuje? Ale tego
1: co
0: będzie
1: mnie
0: dużo.
1: Nie denerwuje.
0: No to jak tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę Olek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: bo ty
1: prezentem.
0: Walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś tak o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji. 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację. A więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę. Pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce. I jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę Olek. Prezentem, taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji. Cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat, więc Proszę Olek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
2: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby se ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
2: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
1: Tak, dokładnie.
2: Przekornie.
1: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś
2: no
1: lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
1: Zapomniałam.
2: Udało się.
1: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
1: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
2: No i w tym utworze na przykład... W tym utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam jest 80. prosty ryf gitarowy. W refrenie trochę słychać The Beatles.
2: A może Manam? O, gdzieś tam.
3: Więc tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby, żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta, czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były, czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak to mi się prawda. Wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatnie zaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: Ale ta gitara.
3: To tak słychać, że tak te sztormy nadchodzą, jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
2: Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: Ja uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert
3: tak
0: też jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrał. Chodź, spróbujesz, może coś tam. Będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę. Nic. Wierzasz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dudkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na

0: koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty, będzie mógł odpocząć. No nie, nawet nie ma chwili odpoczynku.
1: Widzisz, przyjaciele,
2: trudno,
1: koledzy,
0: nie ma przyjaciół.

0: czekam znów.
1: Maja Kapłon i Dandysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
2: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest to, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te poplątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce. Czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone. I ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
3: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszłam tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych.
4: Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznaję się do błędu i naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Yeah.

Metaforyczny dom to kolejny kawałek, dziewiąty, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dan Dysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?

0: już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą. Są na innym etapie życia.
1: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe.
0: Tak, tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
1: Waszym domem jest które miasto?
0: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech dandysów, to jest Żyrardów.
2: Mhm. A u mnie jest Teresin.
0: A u Mai jest Teresin.
3: Pod warszawskiej miejscowości. Tak. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
0: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. Mhm. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest w przenośni, bo...
1: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandyzm, elegancja,
0: ja
1: Francji?
0: Powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu! Obiad! Mamo, jeszcze chwilę!
1: Piętra moja mama krzyczała. Całe osiedle słyszało.
0: Całe osiedle i lecieli wszyscy. Nie.
1: Ja robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały. Pomidorowa.
0: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Nie, dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo. I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
1: Szukają metaforycznego domu?
0: Tak, szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice zawsze nas wychowują najlepiej, jak potrafią, ale gdzieś tam właśnie te wszystkie braki w dzieciach na dorosłość i te problemy, w które się wplątują, zawsze są właśnie efektem tego nieprzepracowania. Ja na przykład jestem na terapii i myślę, że gdyby nie to, to dalej bym takie błędy popełniała i te właśnie sztorby na płycie i metaforyczny dom są dla mnie przynajmniej taką kokardką pracy nad sobą, że coś się zaczyna zmieniać i już nie mam takiej chęci wejść w coś, co wiem, że 10 raz na przykład sprawi, że poczuję ból, którego nie chcę czuć, że zrobię sobie krzywdę, że może mogę komuś zrobić krzywdę jakimiś decyzjami. Więc ta płyta jest takim dla mnie lekarstwem na to wszystko, taką radością, że przeszłam przez to i jestem dalej i dzieje się dalej.
0: Jak ktoś posłucha sobie tekstów, one są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty. I ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
2: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
0: jest
2: szczerze
0: dużo
2: mówiąc.
0: Poezji.
1: Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
0: Tak myślę.
2: Trochę tak.
3: Albo z psychologii.
1: Społecznej.
2: Głównie. Tak, myślę, że głównie.
3: O psychiatrii nie wspominaj.
2: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
3: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną płytę. Spektrum.
2: Tak.
3: Świetne.
0: Zapamiętaj.
3: Świetne.
1: James Bond, tak?
3: Zapiszmy to.
0: Zapiszmy.

0: Tak.
1: To jest chyba utwór najbardziej
0: osobisty, tak. W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem, ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał o bez żadnego zastanawiania o tym, co jest nieidealne, w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu, zawsze pokazywałam te blizny, w Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne, tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować, żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega otworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
2: Jesteś bardzo odważną kobietą.
0: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak mnie to teraz...
1: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
2: A szalona?
1: Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać, żyje zupełnie w swoim świecie.
2: Trzech facetów nie daje.
1: Nie, absolutnie. Dystans.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko, no tak, tutaj jest.

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak, tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś tam pisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: Od lat
3: zamierzchłych czasów. Lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak w ogóle powstali dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście wszyscy ze sobą?
3: Ukonstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście w różnych projektach muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część Maja miała.
3: Nad którymi pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam, żebyście byli dandysami, ale nie mieliście wcześniej. Robert chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miałeś.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja już nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać, gdzieś tam poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak? Czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba

0: patrzeć.
1: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
2: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak, albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Maję i profil na Instagramie.
1: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami.
2: Dziękuję.
1: A oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo.

0: polskiej muzyki.
1: W tym odcinku historii polskiej muzyki poznacie postać Anny Schmetterling, choć pewnie bardziej wykonawczynię tego hitu.
2: Tyle słońca w całym mieście, nie widziałeś tego jeszcze, popatrz.
1: Możecie kojarzyć jako Annę Jantar. Zabiorę was w muzyczną podróż do lat 70. Kasia Grodzka, ruszamy. Anna Schmetterling przyszła na świat 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu w wieku 4 lat. Kiedy okazuje się, że dziewczynka posiada słuch absolutny, zaczyna naukę gry na fortepianie. To właśnie w swoim rodzinnym Poznaniu artystka stawiała pierwsze kroki w karierze muzycznej. Jeszcze jako licealistka uczęszczająca do średniej szkoły muzycznej w klasie fortepianu i rytmiki, w 1968 roku razem z zespołem Polne Kwiaty nagrała słynny przebój grupy No to co pod tytułem Po ten kwiat czerwony. Tak brzmiał debiut młodej artystki w poznańskim radiu.

Utwór na antenie Poznańskiego Radia pojawił się 16 grudnia 1968 roku po raz pierwszy i też po raz ostatni. Jego emisja została zablokowana. Rok później piosenkarka związała się z grupą Waganci. To tam właśnie poznała swojego przyszłego męża, Jarosława Kukulskiego, który stał się także jej menadżerem i współautorem tekstów do jej piosenek. Co ciekawe, Big Beatowi Waganci powstali na początku 1969 roku, a już latem do grupy dołączyła młoda wokalistka Anna Schmetterling. W czerwcu 1970 roku grupa pojawia się na scenie 8. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Szła noc w koncercie Przeboje sezonu.

koncercie występuje wielu znanych wykonawców, prawdziwych gwiazd polskiej estrady, wykonujących znane przeboje. Wśród nich m.in. Urszula Sipińska, Maryla Rodowicz czy też Halina Frąckowiak. W tym czasie ogromną popularność zyskuje utwór Co ja w tobie widziałam, który zajmuje dwukrotnie pierwsze miejsce na liście Studia Rytm i drugie w plebiscycie na najpopularniejszą piosenkę miesiąca czerwca pierwszego programu Polskiego Radia.

W jednym z wywiadów mówi tak. To był w zasadzie przebój, ale ta piosenka jeszcze nie szła na moje konto jako solistki, tylko na konto zespołu Waganci. Niemniej jednak dużo osób wie o tym, że ja właśnie tę piosenkę śpiewałam jeszcze nie jako Anna Jantar, ponieważ ten pseudonim nieco później obrałam tylko jako Anna Szmeterling i zespół Waganci. Warto wspomnieć, że Anna od najmłodszych lat marzyła o tym, by zostać aktorką. Marzenia

że ja właśnie tę piosenkę śpiewałam jeszcze nie jako Anna Jantar, ponieważ ten pseudonim nieco później obrałam tylko jako Anna Schmetterling i zespół Waganci. Warto wspomnieć, że Anna od najmłodszych lat marzyła o tym, by zostać aktorką. Marzenia

To właśnie wtedy zaczęła występować solo i nawiązała współpracę z wrocławską agencją artystyczną Impart. Jantar przyznaje później, że był to najtrudniejszy okres w jej karierze. Piosenkarka stawia więc na promocję. Wygrywa plebiscyty na najciekawszych nowych artystów, startuje w konkursach wokalnych, zajmując wysokie miejsca. Coraz częściej też bierze udział w nagraniach telewizyjnych, m.in. w Studio 13 z liryczną kompozycją Komu się kłaniacie nieboskłony. Dzień!

W roku 1973 przez krótki czas współpracuje z grupą 6, z którą nagrała pierwszą wersję przeboju Najtrudniejszy pierwszy krok.

Płyta odniosła niebywały sukces. Na artystkę spadł deszcz nagród, których kulminacją było wręczenie złotej płyty podczas Międzynarodowego Festiwalu w Sopocie w 1976 roku. Łącznie zdążyła Anna Jantar nagrać tylko i aż 4 albumy studyjne. 14 marca 1980 roku o godzinie 11:15 przy podchodzeniu do lądowania na warszawskim lotnisku Okęcie doszło do katastrofy samolotu z Nowego Jorku. Anna Jantar była jedną z 87 osób, które w tym wypadku zginęły. Anna Jantar swoim pięknym głosem, muzykalnością, piosenkami, niezwykłym ciepłem i życzliwością zdobyła trwałą pozycję wśród gwiazd polskiej sceny muzycznej i na zawsze zagościła w sercach fanów.

0: pachną.
1: Magazyn lokalny. Zapraszam, Anna Łobocka. Na dwóch kółkach do szkoły i przedszkola ruszył Rowerowy Maj, akcja promująca aktywny tryb życia wśród młodzieży i dzieci. Do końca miesiąca przedszkolaki, uczniowie, a także nauczyciele będą docierać do swoich placówek na rowerach, hulajnogach lub deskorolkach. Na inauguracji Rowerowego Maja w Warszawie była nasza reporterka Marta Radio.
2: Prawie 600 placówek w Warszawie bierze udział w tej naszej akcji. Bardzo się z tego cieszę. To prawie 200 tysięcy dzieci. Pokazujemy w ten sposób, że przede wszystkim promujemy zdrowy tryb życia, że możemy się cieszyć tą wspaniałą pogodą i wiosną, ale również oczywiście wszyscy nabywamy tych nawyków, które później pozwalają nam zdrowo żyć, ale również dbać o to, żeby było mniej korków, żeby można było w obrębie swojej własnej dzielnicy szybciej i zdrowiej dostać się najpierw do przedszkola i do szkoły, a później może również do pracy. Bardzo się z tego cieszę. My oczywiście inwestujemy dalej. Co roku 50 km nowych ścieżek rowerowych, bo to dla nas jeden z priorytetów i dbamy o to, żeby miasto mogło się dokładnie w taki sposób rozwijać. Żeby również można było dotrzeć do punktu, do którego dotrzeć musimy, nie tylko za pomocą samochodu, ale przede wszystkim komunikacji miejskiej, bo do tego namawiamy i takie tworzymy warunki.
3: Mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas inauguracji akcji.
4: Czym dzisiaj przyjechaliście?
5: Ja rowerem.
6: Ja rowerem.
7: Ja hulajnogą.
8: Ja rowerem.
9: Ja hulajnogą.
10: Ja hulajnogą.
4: A czym lubicie najbardziej jeździć?
11: Rowerem.
4: I będziecie do szkoły jeździć na rowerach lub hulajnogach,
11: tak?
4: A dlaczego to jest ważne, żeby tak jeździć?
12: No bo to jest fajne.
13: Żeby ciało byłoby sportowane.
14: No. Bo to jest zdrowie.
3: Koordynatorka Rowerowego Maja Ewa Hage podkreśla, że zainteresowanie akcją co roku rośnie.
15: Wiemy, że kampania Rowerowy Maj bardzo często sprawia, że dzieci przenoszą te nawyki także poza szkołę i na przykład umawiają się po południu i na rowery i na różne aktywności. Więc to jest dla nas najlepsza nagroda i to jest też tak naprawdę najlepsza nagroda dla nich, z czego mogą sobie jeszcze teraz nie zdawać sprawy. Natomiast nasi partnerzy fundują także nagrody indywidualne i grupowe i w zależności od tego, w jakim wieku jest dziecko, nagrody bywają bardzo różne. Są to wizyty w salach zabaw, są to wizyty na salach spinaczkowych. Staramy się, żeby każdą nagrodą w Rowerowym Maju była także aktywność. Skoro my zachęcamy do aktywności, to także nagradzamy tę aktywność innymi aktywnościami. Czy jest jakaś

0: Najlepsze? Nie wiem, to zależy od preferencji dziecka, ale każda jest bardzo ciekawa.
1: Czym jeździsz do szkoły?
2: Rowerem zazwyczaj, czasem deskorolką. Przede wszystkim ta aktywność fizyczna i że mogę szybko podjechać, nie muszę czekać, aż tata będzie mógł autem i tam zawsze jest jakiś korek do wyjazdu z dzielnicy. Jest też dużo ścieżek rowerowych, więc można łatwo dojechać. Nawet w zimę, gdy nie ma lodu, to bez problemu można dojechać.
1: Więc nie tylko w maju jeździsz na rowerze?
2: Tak, nie tylko. W zasadzie cały rok, chyba że jest mocno oblodzony. Codziennie sobie tam sprawdzamy, wychowawcy odbieramy naklejki za każdy dzień. No i najlepsze jest to, że na koniec miesiąca można wziąć jakiś bon na przykład na wspinaczkę, zależnie ile razy przyjechać rowerem.
1: Cześć, jak macie na imię?
3: Ola.
4: Jedzie.
1: Widzę, że macie tutaj jakiś plakat, tak? Co tu macie?
4: Plakat o rowerowym maju. Kolega zrobił, ale my tutaj nosimy dumnie. Jest slogan, to rowerowy maj, więc na rower wsiadaj.
1: Czym dzisiaj przyjechałyście do szkoły?
4: Rowerem.
5: Tak samo rowerem.
1: I zamierzacie tak przez cały miesiąc jeździć, a może i dłużej?
4: No, tak.
5: Zdecydowanie tylko wtedy, kiedy jest ciepło, będę jeździła wszędzie. Jest szybciej i nie zanieczyszcza się powietrza.
4: No, więcej się ruszamy i spalamy kalorie.
5: Robisz przysługę ciele głównie. Ciało jest silniejsze, jest bardziej wytrzymałe i chudniesz też. To jest dla niektórych osób ważne, ale nie dla wszystkich. Ja bardzo lubię mój rower, lubię jeździć, lubię rowerowy maj, bo też nagrody zachęcają bardzo.
4: No ja też bardzo lubię jeździć na rowerze. Ogólnie jak mam wybrać rower czy auto, wybieram częściej rower.
1: Czym dzisiaj przyjechałyście?
6: Deskorolką.
7: Na deskorolce, na rowerze.
1: Tak zamierzacie przez cały miesiąc jeździć?
7: Tak. I nawet dłużej.
1: Czy to jest wasz pierwszy rowerowy maj?
7: Nie. Nie.
1: A jak w zeszłych latach było?
7: Hulajnoga, rolki. W sumie podobnie było. No, tylko że wtedy jakby to było takie trochę stresujące, bo to było te pierwsze razy właśnie. I jakby trzeba było obowiązkowo przyjechać, bo no wiadomo. A teraz już nie jest takie aż stresujące, bo już miał się to już parę razy, to sobie fajniej.
1: Dlaczego to jest ważne, żeby przyjeżdżać do szkoły, w ogóle jeździć na rowerze, na hulajnogach i tak dalej?
7: Ponieważ się polepsza kondycja i jest bardziej szczęśliwie. I jest jakby więcej energii. I to jest jakby taka aktywność, czyli to jest na przykład jak na WF-ie. I to wtedy po prostu to są takie darmowe lekcje WF-u, bez nauczyciela, tylko samodzielnie i tam możesz się zrelaksować i co gdzieś pojeździć tak.
8: Ponieważ jest się bardziej zdrowym i jakby to jest taka jakby lekcja WF-u, taka tylko bez trenera, tak jak koleżanka powiedziała.
9: Najlepsi warszawscy żeglarze znów powalczą o Puchar Prezydenta. Na Wiśle rozpoczął się nowy sezon Wiślanej Ligi Żeglarskiej, cyklu regat rozgrywanych w centrach miasta. Zawody odbywają się w ramach otwarcia sezonu nad Wisłą i przyciągają zarówno żeglarzy, jak i widzów na bulwary. Kto może wziąć w nich udział, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Żagle zazwyczaj kojarzą się z Mazurami. Tym bardziej zaprawionym w życiu na pokładzie, może nawet z morzami i oceanami. Warszawa chce skończyć z tymi stereotypami i zaprasza na kolejny już sezon Wiślanej Ligi Żeglarskiej. Tak, najdłuższa z polskich rzek okazuje się być świetnym miejscem, by nie tylko postawić swoje pierwsze kroki na łódce, dowiedzieć się, że Bóg Szprytu się nie refuje, ale nawet wziąć udział w swoich pierwszych zawodach sportowych. Ale jak już mowa o debiutach, to ten sezon nie będzie wcale pierwszym dla wiślanych żeglarzy. Tak to było chociażby w zeszłym roku, opowiadają Paweł Kalota i Maciej Bienias z Jacht Klubu Polskiego.
11: Wyścig zaczynaliśmy przy kładce pieszo-rowerowej. Kończyliśmy je na brzegu, gdzie jeden z załogantów musiał dobiec na metę, więc naprawdę zabawa jest uprzednia.
12: Pływamy na Wiśle w regatach o Puchar Prezydenta Warszawy od samego początku praktycznie i w zasadzie pierwszy raz od niepamiętnych czasów wydarzyło się, że wiatr przyszedł na takim poziomie, że umożliwił sprawiedliwe i fajne warunkowanie.
13: Oprócz emocji sportowych, żeglarskich na wodzie, na Wiśle, w centrum Warszawy, również na plażach było mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży, ale do dorosłych. Każdy myślę, że mógł znaleźć coś dla siebie.
10: Rywalizacja znów toczy się na odcinku od Grubej Kaśki do plaży Rusałka, a załogi ścigają się na jednakowych jachtach klasy Omega, dostosowanych do warunków rzecznych. W każdych zawodach startuje 6 zespołów, a wyścigi odbywają się w niedzielę. Co ciekawe, swoich sił w tym niezwykłym sporcie wodnym może spróbować każdy.
14: Piotr Skrzyniarz z załoga. Liga żeglarska to cykl 5 biegów, czyli 5 dni ścigania się wyścigów regat na rzece w centrum Warszawy. Każdy może się zapisać do wzięcia udziału w takim rejsie, dlatego że w takich regatach, dlatego że po właściwym biegu dokładamy dodatkowe biegi, dodatkowe mini regaty typowo dla każdego. Załogi te, które

0: Lada biorą czynny udział w Lidze Żeglarskiej. One się już zgłosiły, one się już ścigają. Jesteśmy po drugiej odsłonie, po drugiej niedzieli wyścigów. Jest to wspaniałe widowisko, wspaniały klimat, ale oprócz tego, tak jak mówię, zapraszamy każdego w niedzielę o 15:00. Każdy może się pościgać.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo ja na przykład nigdy nie żeglowałem ani na jeziorze, ani no tym bardziej na rzece. Mógłbym wziąć udział?
0: Zdecydowanie zapraszamy, choć nie wiem, czy w przypadku pana redaktora nie lepiej byłoby zacząć od sobotnich bezpłatnych warsztatów w przystani Warszawa, tu u nas w dzielnicy Wisła, które prowadzimy właśnie dla ludzi, którzy chcą swój pierwszy świadomy kontakt z żeglarstwem przeżyć pod okiem doświadczonego instruktora.
1: Jak się przygotować do tego? Mogę przyjść ubrany no tak jak teraz?
0: Zdecydowanie, panie redaktorze, nawet teraz możemy śmigać pod żagle. Wszystko się zgadza, są buty, są spodnie, jest softshell, wszystko co jest potrzebne jest. W resztę środków bezpieczeństwa, kamizelki asekuracyjne czy wypornościowe wyposażymy. Wszystkiego nauczymy, pokażemy, wytłumaczymy na spokojnie.
1: Jakaś granica wiekowa?
0: Zdecydowanie nie ma takiej granicy wiekowej. Do tej pory na świadomym załogancie mieliśmy żeglarzy młodych, zarówno takich 8-letnich, jak i którzy przychodzili ze swoimi dziadkami. Nie ma żadnej granicy wieku. Każdy może żeglować po stołecznej Wiśle.
1: No właśnie chciałem zapytać, czym się różni żeglowanie po rzece od żeglowania po jeziorach?
0: Żeglowanie po rzece jest jedną z nieco bardziej wymagających form żeglarstwa. Ja jestem z morza, ja całe życie spędziłem żeglując po morzach i oceanach, dopóki nie odkryłem Wisły. Wisła jest naprawdę wymagającą rzeką. Oprócz wiatru, oprócz mielizn, oprócz zmiennego nurtu, musimy też czytać wodę.
1: Czego możemy się nauczyć na żagle?
0: Żagle z pewnością leczą ze stresu i sam fakt, że mamy je tak blisko w centrum Warszawy, że to są dwa przystanki metra i jesteśmy w porcie Czerniakowskim, krótki spacer i wsiadamy na łódkę po pracy, wypływamy codziennie o 17:00, to przede wszystkim leczy ze stresu, uczy pewnego rodzaju porządku. Na żaglach wszystko ma swój porządek, wszystko ma swoje miejsce. Żartobliwie mówi się o tym, że jacht zatonął, bo zapałki źle odłożyli. Tak? I to właśnie tego się uczymy na żaglach.
2: Nowa hala na Skrze ma mieć 4 kondygnacje. W Warszawie powstanie nowoczesna hala sportowa z powierzchnią blisko 10 tysięcy m2. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
3: To bardzo długo oczekiwany projekt w stolicy. Jak zapowiedział prezydent Warszawy, hala ma być wykorzystywana wyłącznie do wydarzeń sportowych, z czego ucieszyli się przede wszystkim siatkarze PGE projektu Warszawa, którzy do tej pory grali na torwarze. Co prawda hala będzie miała niemal identyczną pojemność, ale przynajmniej nie trzeba będzie jej dzielić z koncertami, mówi kapitan stołecznej drużyny Damian Wojtaszek.
4: To jest coś niesamowitego, za 2 tygodnie mają ruszyć pierwsze prace na tym miejscu. Sportowcy zazwyczaj drużynowi, którzy marzą o takiej hali, którzy nie mają własnej hali, typu siatkarze PGE projektu Warszawa, którzy 20 lat temu przenieśli się z hali koło na halę Ursynów. Marzyli o tym, ja jako tutaj doświadczony zawodnik z Warszawy, z projektu Warszawa, to jest dla mnie bardzo, bardzo duże wydarzenie i cieszę się, że dzisiaj jestem w tym miejscu, w którym dostaliśmy informację, że to wszystko przebiega zgodnie z planem i już się nie mogę doczekać, kiedy zostanie rozegrany pierwszy mecz w tak pięknym otoczeniu, jakim jest Skra. Będę szczery. Odkąd właśnie gramy tutaj w Warszawie, zawsze mieliśmy problem z halą. Pamiętajmy, że co Storwar, zazwyczaj w weekendy są rozgrywane jakieś koncerty, inne wydarzenia, które są planowane znacznie wcześniej. My niestety tych rzeczy nie mogliśmy wcześniej zaplanować, kiedy będą rozgrywki plus ligi czy Ligi Mistrzów. Jest podpisanie umowy, więc dążymy do tego, żeby po prostu było łatwiej dla drużyn zespołowych, które będą miały wszystko w jednym miejscu. Od szatni do odnowę biologiczną, do tego, że nie będą musieli podróżować po całej Warszawie. I będzie ta hala tylko i wyłącznie atutem i przede wszystkim pojemność 6 tysięcy ludzi to jest rewelacja, tak jak na przykład mecz wczorajszy zapełnił całą halę Torwar, ponad 5 tysięcy ludzi, więc mam nadzieję, że ta hala nowa będzie zapełniona w 100%.
3: Ostatnim elementem remontu Skry ma być odbudowa stadionu lekkoatletycznego. Niegdyś mieścił 30 tysięcy osób, był pierwszym stadionem w Polsce, który miał tartan i był świadkiem wielu sukcesów polskiej lekkiej atletyki. Dziś od wielu lat niszczeje. Władze Warszawy marzą, by na stadionie odbyły się Igrzyska Olimpijskie, ale to raczej mało prawdopodobne. O stadion Skrym Marzeń zapytałem z kolei Tomasza Majewskiego, dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą, a obecnie wiceprezesa Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
5: Żeby istniał. Nie, tak naprawdę rzeczywiście. Tutaj jesteśmy może nie zakładnikiem, ale jesteśmy zależni od tego, jak my o te igrzyska się będziemy starać. Każdy obiekt w Warszawie jest potrzebny. Wiadomo, że tu obiekt olimpijski się nie zmieści, bo to jest za mało po prostu miejsca. Obiekt olimpijski musi być olbrzymi, przynajmniej dla lekkiej atletyki to jest przynajmniej 65 tysięcy mieszkańców, a im więcej, tym lepiej w kontekście

0: igrzysk. Także taki teren w Warszawie mamy tylko na stadionie dziesięciolecia, na stadionie narodowym. Ale my potrzebujemy każdych obiektów, potrzebujemy obiekty pod inne imprezy. A w kontekście igrzysk na stadionie lekkoatletycznym może być wiele rzeczy dziać. Także wiadomo, jeśli igrzyska były w Warszawie na Skrze, Skra byłaby areną nawet pewnie nie jednego sportu, ale może nawet dwóch innych, bo tak to się po prostu robi, to jest idealny teren, żeby tu któraś arena była, także do tego potrzebujemy kolejnego stadionu.
1: A ten stadion narodowy, o jego przebudowa, jeśli staralibyśmy się, to jest w ogóle realna rzecz, no bo tam obecnie mamy 63 tysiące, to jest, no właśnie, trzeba byłoby tam zbudować przede wszystkim bieżnię.
0: No tak, trzeba by to trochę, ja nie jestem konstruktorem, ale wiem z tych wszystkich analiz, że to była najtańsza opcja i najbardziej optymalna, bo my potrzebujemy dużego stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego i on wtedy miałby szansę rzeczywiście się jakoś utrzymywać, by się bronić i też po tylu latach już wiadomo, że stadion narodowy można by przebudować, byłby on lepszy i dla kibiców, i dla wszystkich i to jest właściwie jedyna opcja, jeśli realnie mówimy o stadionie olimpijskim w Warszawie, to musi być stadion narodowy.
1: Ale wspomnijmy też o tym, jak ten teren Skry jest wykorzystywany, bo na tym stadionie, który był docelowo przemyślany jako stadion rozgrywkowy, odbywają się m.in. programy dla młodzieży, jakbyśmy mogli więcej powiedzieć, co tam się odbywa.
0: No tutaj to jest normalny stadion, on jest mały, ale jest wykorzystywany przez kluby lekkoatletyczne, które trenują. Tu trenują trzy takie większe i pewnie dużo mniejszych klubów. To jest normalne szkolenie młodzieży. Tutaj rozgrywamy zawody lekkoatletyczne dla dzieciaków, a przede wszystkim jest to piękne miejsce rekreacyjne i masa amatorów tu sobie biega na tych ścieżkach i też na stadionie, bo stadion to jest dobra rzecz do biegania, bo jest to równo i można łatwo zmierzyć dystans. Także jest wykorzystywane przez amatorów, ale jest też wykorzystywane przez zawodowców, którzy tu na co dzień po prostu trenują.
2: Radni dzielnicy nazywają to pudrowaniem. Ratusz mówi o przebudowie. Rusza modernizacja placu Narutowicza. Co się zmieni i jak reagują na to w dzielnicy, o tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Na Ochocie od lat czekają na przebudowę placu Narutowicza. Plac niszczeje i nie jest przyjazną dla mieszkańców przestrzenią. Stąd potrzeba remontu, mówi Wioleta Rosłoniec ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.
4: Rozbudowujemy, modernizujemy plac Narutowicza, przestrzeń, którą już za kilka miesięcy mieszkańcy zarówno Ochoty, jak i całej Warszawy będą mogli podziwiać i korzystać z tej przestrzeni, zostanie zazieleniona. Przede wszystkim charakter tej przestrzeni będzie jeszcze bardziej przyjazny mieszkańcom i zachęcający do tego, żeby korzystać z uroków tego miejsca i różne aktywności prowadzić na zewnątrz.
5: To jaka zieleń tam będzie? Bo w tej chwili trochę betonu, trochę tej zieleni brakuje, więc jak dużo jej tam zyskamy?
4: Zieleni będzie dużo. Betonu będzie bardzo mało. Staramy się, aby nowa część Warszawy była zarówno przyjazna wizualnie, jak i funkcjonalnie jej mieszkańcom. Dlatego rezygnujemy z betonu na rzecz płyt granitowych i kostki kamiennej. Dodatkowo nasadzimy tam drzewa i krzewy. Powstanie również dużo rabat kwiatowych, które będą umilały oko osób korzystających z tej przestrzeni, zarówno korzystających z małej architektury, takiej jak ławeczki i pergole, jak też rowerzystów, którzy będą mogli skorzystać z kontrapasu rowerowego w ulicy Akademickiej.
5: A co się stanie z ulicami? No bo to zawsze pytają kierowcy, czy tam będą jakieś zwężenia po tej przebudowie?
4: Nie wprowadzamy zmian w geometrii drogi, poprawiamy jedynie bezpieczeństwo związane z parkowaniem.
5: To znaczy?
4: To znaczy miejsca postojowe w okolicy ulicy Akademickiej na odcinku od Uniwersyteckiej do Filtrowej zostaną zmienione z miejsc prostopadłych na równoległe, co umożliwi bezpieczniejsze korzystanie z tych miejsc postojowych.
5: Jest tam też popularna pętla tramwajowa. Czy ona zostanie jakoś zmieniona? Tam będą jakieś zmiany? Bo robicie ten projekt we współpracy z tramwajami warszawskimi. Więc rozumiem, że tam też coś dla nich się zmieni.
4: Tak, jest to skoordynowana inwestycja z tramwajami warszawskimi. Jedną z kluczowych zmian będzie zazielenienie torowiska. Równocześnie prowadzone przez tramwaje prace wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, ponieważ zostaną wymienione tory tramwajowe, które również spowodują, że przestrzeń będzie cichsza.
5: Okej. Okay. Społecznicy mówią, że to trochę pudrowanie placu, bo tam już plany przebudowy są od lat i od lat zastanawiano się, jak ten plac ma wyglądać. Trochę mówiono o przywróceniu takiego kształtu tego placu, jak wyglądał przed wojną. Tu nie do końca to mamy, więc czy to już jest taki ostateczny kształt, jak ten plac ma wyglądać, czy to jakieś zmiany tymczasowe, które kiedyś tam za kilka lat może pójdziemy krok dalej w tych zmianach?
4: W tym etapie prac jest to ostateczny kształt. Wizualizacja, którą mieszkańcy mogli zobaczyć na stronach miasta, jest tym, co w znacznej mierze będzie przypominać stan gotowej inwestycji. Nie wykluczamy, że w związku z decyzjami Rady Miasta w ramach wieloletniej prognozy finansowej mogą pojawić się kolejne zadania w tym obszarze.
3: Dlatego dzielnicowi radni ten remont nazywają pudrowaniem. Radna ochoty Urszula Kałaur z Miasto jest nasze mówi nam, że tym razem dzielnicy nie przedstawiono

0: nieprzywrócony dostęp do toalety, która znajduje się pod powierzchnią placu, to ja nie jestem w stanie powiedzieć im jednoznacznie tak czy nie, ponieważ dowiedziałam się, że ta modernizacja czy to pudrowanie startuje od kwietnia właśnie z internetu, z Facebooka, z doniesień medialnych. Także ja jako radna dzielnicy, dla której Plac Narutowicza jest takim symbolicznym miejscem, centrum Starej Ochoty i też centrum dzielnicy, dowiedziałam się o tym wszystkim w taki sposób właśnie niezbyt oficjalny. W związku z tym nie znam pełnego zakresu prac, bardzo żałuję, że go nie znam, ponieważ wtedy mogłabym pomóc mieszkańcom zrozumieć, na czym będzie polegała ta modernizacja, a w tym momencie wiem mniej więcej tyle, co wszyscy, to znaczy, że plac będzie pudrowany, że będą wymieniane ścieżki, ich nawierzchnia już bardzo teraz wysłużona, że będą dosadzane kwiaty, ale tak naprawdę nie wiem, czy można oczekiwać jeszcze większych zmian, które są na placu z pewnością potrzebne, bo na przykład przy placu funkcjonuje pętla, gdzie przecież stają tramwaje i gdzie pracownicy tramwajów motorniczy też potrzebują zaplecza socjalnego. I tak samo mieszkańcy też potrzebują toalety, czy na przykład na placu mogłaby też być kawiarnia, czy generalnie można by ten plac trochę ubogacić. I w tym momencie nie wiem, czy jest to planowane.
1: Od lat głównym argumentem ratusza, dlaczego do większej przebudowy nie dochodzi, jest to, że pod placem Narutowicza w przyszłości ma powstać stacja metra, co będzie wiązać się z jego ponownym rozkopaniem.
0: Ja ten argument do pewnego stopnia rozumiem, co nie zmienia faktu, że mija już teraz kilkanaście lat, odkąd te plany modernizacji placu są snute i tych koncepcji było już wiele. I tak naprawdę obecna sytuacja, czyli ta zmiana nawierzchni, dosadzanie zieleni, nie odnosi się do żadnej z potrzeb mieszkańców, ponieważ nie będzie to taka dobra przestrzeń publiczna z prawdziwego zdarzenia, taka, którą można podziwiać, którą można przyjeżdżać, na którą mogliby też przyjeżdżać na przykład turyści, żeby ją obejrzeć. A przecież Ochota jest jedną z centralnych dzielnic Warszawy i wcale nie jest jak centralna, zabytkowa dzielnica traktowana. Więc to jest jedna rzecz. Nie jest w ogóle ta potrzeba jakby wytworzenia nowej, pięknej, takiej symbolicznej przestrzeni w ogóle zaadresowana. Dalej nie jest też zaadresowana potrzeba utworzenia na przykład zaplecza dla właśnie tramwajów. Nie ma tam też na przykład tej koncepcji, która była w miejscowym planie, która jest dyskusyjna i ja sama nie jestem do końca jej zwolenniczką, czyli tego, żeby postawić tam pawilony, gdzie mogłyby się znaleźć dodatkowe usługi, czy jakieś kawiarnie, czy inne tego typu miejsca. Mówię, że nie jestem do końca jej zwolenniczką, ale chodzi bardziej o to, że różne potrzeby były wyrażane w toku tych wszystkich lat. I tak naprawdę to jest tylko przywrócenie placu do stanu używalności. Żeby nie było po prostu dziur w nawierzchni, żeby zieleń może była trochę gęstsza, ale nie zmienia to jego funkcji i nie będzie efektu wow. Przynajmniej nie spodziewam się go.
1: Ta przebudowa ma potrwać do końca roku.
2: Teatr Wielkie Opera Narodowa przejdzie dużą modernizację. Inwestycja warta ponad 140 milionów złotych obejmie m.in. nowe przestrzenie dla artystów i widzów oraz rozwój zaplecza technicznego. O szczegółach i znaczeniu tej inwestycji mówi dyrektor instytucji Borys Kudliczka, z którym rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
3: Ten projekt po dzisiejszym dekrecie, który od pani minister otrzymałem, ma takie, że zaczynamy pierwsze prace budowlane już w lecie tego roku i ten projekt nie będzie trwał dłużej niż 2,5 roku. Oczywiście w związku z tak dużym projektem te wszystkie sprawy formalne też wymagają czas, ale więc całość ma być zamknięta do 2029 roku, co nie oznacza, że równocześnie będziemy się starali o pozyskanie środków na kolejny etap, który dotyczy technologii sceny, wymiany technologii scenicznej, sztankietów, czyli tej górnej mechaniki, dolnej mechaniki. I to będzie spora ingerencja w tkankę naszego budynku, dlatego że poruszymy wszystkie mechanizmy, które były montowane w latach 60. i dzisiaj wymagają natychmiastowego działania. W lecie zaczynamy od budowy dwóch sal baletowych na dachu Teatru Wielkiego. Równocześnie będziemy pod nimi, to są przestrzenie, które są bezpośrednio dotykają tej nadbudowy, czyli będziemy równocześnie remontować obecne sale do ćwiczeń baletu i potem fazowo się przenosimy do wymiany parku oświetleniowego, wymiany i jakby instalacji w salach redutowych. To wszystko jest rozpisane na mapie na te 2 lata, tak żeby móc też wykorzystywać przestrzenie zamienne, dlatego że część naszego zespołu, tak jak zespół baletowy, zmieni przestrzenie na rok do swoich sal. sal i przeprowadzamy ich do sal redutowych, czyli staramy się też wykorzystać przestrzenie naszego teatru.

0: które będą tymczasowo pełniły rolę saldo prób. Scena główna i cała technologia sceniczna to jest ogromny koszt i on wymaga dzisiaj precyzyjnego planu, czyli ja go nazywam master plan. Musimy dokładnie wiedzieć, co potrzebujemy i jak zmienić, żeby to znów służyło na najbliższych kilkadziesiąt lat i żeby technologia była bezpieczna, żeby byłaby niezawodna. I dzisiaj nie wiemy, czy zapadnie, wymienimy całościowo, czy tylko napędy. To wszystko analizują firmy, które się tym zajmują, specjalizują, które zapraszamy do przetargu na master. Jeżeli chodzi o tą fazę A, czyli którą dzisiaj ogłosiliśmy, to będzie budowa dwóch sal multifunkcjonalnych na dachu Teatru Wielkiego, które będą połączone ze sztuką tańca. Równocześnie remont sal baletowych. W późniejszym etapie remontujemy salę prób naszego chóru i to będzie sala multifunkcjonalna do sztuki wokalnej. W następnym roku zmieniamy magazyny na poziomie sceny do przestrzeni tak samo multifunkcjonalnej i do sal, gdzie można wjeżdżać naszymi oryginalnymi dekoracjami i w tych dekoracjach próbować spektakle, równocześnie prowadzić programy edukacyjne dotyczące sztuki teatralnej. To samo się wydarza pod sceną, równocześnie pod kasetonem obrotówki budujemy czwartą salę do prób, która będzie salą dla szeroko dostępnej społeczności i naszych programów edukacyjnych. Kolejny etap, mamy nadzieję, że pod koniec tego roku uzyskamy wyniki masterplanu, które nam wskażą jednoznacznie, w którym kierunku pójść w kontekście wymiany technologii. Następnym etapem to będzie przetarg na dokumentację techniczną, przetargową, a następny etap to jest wybór wykonawcy. To wszystko się rozciąga na minimum 2-2,5 roku, bo to wszystko będą przetargi europejskie, które wymagają właściwego czasu i właściwych procedur. Więc przy najlepszych wiatrach pierwszy etap wymiany technologii scenicznej będzie dotyczyć lata 2028.
1: Mówi dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej Borys Kudliczka. Jak dodaje, celem inwestycji jest otwarcie teatru na szerszą publiczność i rozwój nowoczesnej, bardziej dostępnej oferty artystycznej i edukacyjnej.
0: Intencją naszą dzisiaj jest nie tylko poprawić warunki pracy naszych artystów i otwarcia naszej instytucji na naszą publiczność. Za tym idąc, ta większa ilość spektakli, którą naszemu społeczeństwu jesteśmy dzisiaj winni. Jesteśmy instytucją, która ma prawie 100% frekwencyjność, więc musimy zwiększyć dostępność, ale może nawet bardziej istotnym w takim długofalowym działaniu jednej z najważniejszych instytucji kultury jest to, żeby edukować, jest to, żeby udostępniać przestrzeń teatru dla ludzi różnych społecznych warstw, różnych wieków, po to, żeby uwrażliwiać na muzykę, na taniec, na śpiew, na sztuki wizualne, na rzemiosło, które nasze warsztaty teatralne produkują w naszych murach naszego budynku. Więc my jesteśmy taką bardzo multidyscyplinarną instytucją i chętnie się będziemy dzielić tym doświadczeniem, edukować i udostępniać przestrzenie naszego teatru dla zainteresowanych całego przekroju społecznego. Teatr Wielki zawsze jest symbolem, tak, polskiej kultury. On zawsze nim będzie. To jest po prostu jeden z największych gmachów w ogóle kultury. Jest jedna z największych instytucji kultury w Polsce. Ale my chcemy poza tym, żeby być takim zamkiem w środku miasta, chcemy być naprawdę miejscem otwartym, takim, gdzie można wejść, poczuć się bezpiecznym i odkrywać, posłuchać siebie. Dlatego, że my dzisiaj w obecnej rzeczywistości mamy problem z czasem, tak? Mamy problem ze zmieniającą się rzeczywistością, w znalezieniu wartości i tu chcielibyśmy być instytucją, która taką rolę będzie dla społeczności pełnić.
1: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska podkreśla, że po modernizacji powstanie przestrzeń, która odpowiada na potrzeby współczesnej publiczności.
2: Teatr potrzebował tej modernizacji. On potrzebuje tej modernizacji i to będzie nie pierwsza tego typu inwestycja właśnie w infrastrukturę Teatru Wielkiego. Dla mnie to nie jest po prostu dotacja. Dla mnie to jest pewna zmiana. Zmiana tej instytucji. Wejście trochę na wyższy poziom. Otworzenie się na ludzi. W związku z tym, że to będzie część Centrum Aktywności społecznej. Będziemy mieć dużo większą ofertę warsztatową, otwartą, nie tylko na młodzież, nie tylko na dzieci. Więc po prostu zrobimy z tej instytucji Teatr Wielki operę otwartą. To będzie naprawdę opera nowych możliwości. Na miarę możliwości jednej z najważniejszych stolic kultury na świecie. I taki jest nasz cel, to jest ambitny cel, ale jestem przekonana, że w tym teamie jesteśmy w stanie go zrealizować. Pan dyrektor ma niesamowite plany, niesamowite ambicje, a jestem po to, żeby przede wszystkim wspierać, pomagać i otwierać nowe możliwości.
1: Modernizacja Teatru Wielkiego.

0: Opery Narodowej nie będzie miała wpływu na trwający sezon, zapewnia dyrektor instytucji.
1: My się nie zatrzymujemy, w następnym sezonie ogłosimy, to może mogę już zdradzić, że zwiększymy ilość spektakli przy krótszym sezonie, więc to są ogromne wyzwania, które przed nami stoją, dlatego że my staramy się tak przygotować i przeanalizować wszystkie prace budowlane i impact ich na naszą instytucję, żeby były jak najmniejsze. I w związku z tym te przerwy letnie będziemy w najbliższych latach troszeczkę wydłużać, co nie oznacza, że nie będziemy grać, bo planujemy poza murami Teatru Wielkiego także uczestniczyć w kilku różnych wydarzeniach we współpracy z naszymi nowymi partnerami. Jeżeli chodzi o partnerów, to w następnym sezonie między innymi będziemy współpracować z Baltic Opera Festival, będziemy współpracować z Muzeum Historii Polski, z Teatrem Nowym lub z Łazienkami Królewskimi. To jest tylko kilka z instytucji, z którymi znaleźliśmy wspólne wartości, wspólne potrzeby i wspólne projekty, które obie instytucje rozwijają.
2: Kultura. Kultura.
3: Zapraszam, Anna Łobocka. Warszawskie fontanny wróciły po zimowej przerwie. W tym sezonie w multimedialnym parku pokazy nowego widowiska Wielkie Serca. O atrakcjach z dyrektorem stołecznej estrady Andrzejem Matusiakiem rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
4: W tym roku w multimedialnym parku fontan przygotowaliśmy widowisko, które zatytułowane jest Wielkie Serca. To będzie jak zawsze spektakularny pokaz wodny, ale wsparty muzyką, laserami, projekcjami na wielkim ekranie. No i pamiętamy też o tym, że nasze fontanny są magiczne, więc opowiadają pewne historie. To jest opowieść, która pojawi się w postaci krótkich, animowanych filmów, takiej konwencji poetyckiej, która będzie mówiła o czynieniu dobra, o wzajemnej życzliwości, takiej na co dzień czynionej, o empatii. Wydało mi się, że to jest aktualny i ważny temat dla nas. Chcemy zwrócić uwagę naszej publiczności na to, że nie trzeba czynić wielkich rzeczy. Wystarczą te drobne, codzienne życzliwości, aby mówić o tym, że mamy wielkie serca.
5: Wiemy też, że w widowisku pojawiają się m.in. Chopin, Robert Lewandowski czy Iga Świątek. Po pierwsze, co łączy tak różne postacie i dlaczego akurat te postacie?
4: W naszych wodnych opowieściach spotkamy wybitnych Polaków związanych z Warszawą, tych, z których jesteśmy dumni. Spotkamy m.in. Tamarę Łępicką, Marię Skłodowską-Curie, Fryderyka Chopina, Andrzeja Wajdę, ale także Igę Świątek i Roberta Lewandowskiego. Wydaje się, że to osoby, które są dla nas niezwykłą inspiracją. Każdy życiorys jest niezwykle ciekawy. Na pewno warto ich przypominać, obojętne ile czasu upłynęło od momentu, kiedy działali. I ważne jest to, że osiągnęli sukces nie tylko swoim talentem, ale swoim uporem, pracowitością i wielkim sercem, bo każdy z nich czynił te drobne rzeczy, o których można w różnych miejscach się dowiedzieć i my o tym właśnie chcemy powiedzieć, przypomnieć i zachęcić do tego, żeby korzystać z tych wspaniałych wzorców.
5: Ile czasu trwa przygotowanie do takiego pokazu?
4: Tutaj koordynujemy pracę wielu urządzeń. Te pokazy są multimedialne, a więc coś dzieje się na ekranach, w tym ekranie wodnym, który jest dosyć takim trudnym medium. Trzeba odpowiednio przygotować materiały filmowe czy animowane, żeby na tym ekranie było żeby nasza opowieść była dobrze widoczna. Na ekranie wodnym, który jest dosyć trudnym medium, musimy przygotować specjalnie animację, tak żeby było to dobrze widoczne. Oczywiście koordynacja wszystkich tych urządzeń i planowanie, projektowanie pracy dysz i pomp, czyli tego serca fontan, które znajdują się pod ziemią. Jest to ogromna maszynownia. Szczerze mówiąc, strach tam wchodzić, bo pompy pracują bardzo głośno. A w tym roku zainstalowaliśmy dodatkowe urządzenia, które wyrzucają wodę w tej chwili już na prawie 25 metrów. To jest już coś, co będzie robiło wrażenie, jestem przekonany. No i do tego dochodzi praca laserów. Do tego dochodzi element niezwykle ważny, który powstaje jako pierwszy.

0: pierwszy, czyli ścieżka dźwiękowa. Ścieżka dźwiękowa jest naszą osią czasu, do której przypisujemy wszystkie elementy tego widowiska i planowanie następuje w pewnym porządku, w pewnej kolejności, więc trzeba do tego dobrze się przygotować, tak żeby na końcu, tak jak w tej chwili trwają próby, ten efekt tej synchronizacji, współpracy tych wszystkich urządzeń i tego siły przekazu, które mają w sobie zawierać, żeby dał jakiś efekt. No i nad tym pracujemy praktycznie tuż po zakończeniu poprzedniego sezonu, czyli zaczęliśmy w październiku, powstał pierwszy zarys scenariusza, potem przygotowana została ścieżka dźwiękowa. W tym roku jest o tyle ważna dla nas, bo część muzyki przygotowaliśmy sami. Nagraliśmy piosenkę, którą skomponował Stanisław Syrewicz. To ten, który kiedyś lata temu napisał To nie ja byłam Ewą. Uznany kompozytor muzyki teatralnej, filmowej, ale też piszący piosenki. Specjalnie dla naszego pokazu napisał piękną piosenkę Tak jak ty. I ona będzie takim motywem przewodnim tego, co zobaczymy na naszych pokazach.
1: Ile osób stoi za takim pokazem, od koncepcji do wykonania?
0: No, pracują właściwie, można powiedzieć, sztaby. No, główna praca licznego zespołu to jest przygotowanie animacji filmowych. To jest właściwie produkcja filmu animowanego. Chcę zaznaczyć, że w tym roku nie używamy AI, więc jest to po prostu modelowane i przygotowywane przez artystów, animatorów 3D, którzy pracują przy animacji filmów i tworzy to znakomita firma Platinum Mash, która swego czasu z jedną z swoich produkcji była nominowana do Oscara. Dlatego też liczymy na to, że ten przekaz będzie wyjątkowo piękny. Te filmy są bardzo bajkowe, ale też takie mają taki powiew troszkę przekazu poetyckiego. Nie ma tu jakichś silnych bodźców, niemniej jest to wszystko wpływające na nasze emocje. Bardzo liczymy na to, że będzie ten przekaz emocjonalny i że ludzie po prostu wyjdą i wzruszeni, i uśmiechnięci, i usatysfakcjonowani, że w tej wolnej przestrzeni miasta, spacerując po warszawskiej Staruszce, zobaczyli taki ciekawy, myślę, że profesjonalnie przygotowany pokaz.
1: Ile prób trzeba wykonać przed takim pokazem? Ile zazwyczaj to zabiera czasu i jak to się odbywa?
0: Czas jest ograniczony, dlatego że okres, od kiedy ustępują przymrozki do 1 maja, jest dosyć krótki. Przymrozki pojawiają się również na początku kwietnia, a nie możemy dopuścić do sytuacji, że jest już woda w naszych basenach fontannowych, a w nocy przymrozek zrobi coś złego naszym urządzeniom. W związku z tym mamy praktycznie około 3 tygodni na próby już na samych fontannach i tutaj jest właśnie doglądanie czy i serwisowanie urządzeń, które po zimie muszą być sprawdzone, muszą być niezawodne, dlatego że te pokazy są jednak co tydzień uruchamiane automatycznie i no, nie może nic zawodzić. Dlatego tych prób nocnych, bo tylko wtedy o zmierzchu i w nocy możemy pracować, żeby zobaczyć ten ostateczny efekt, no, wymaga to sporo pracy i decydowania, co dalej, co jutro, bo zawsze wychodzą jakieś problemy i musimy to usuwać i ściągać kolejne ekipy, które nas wspierają, więc to wszystko w tej chwili się odbywa, jest to dosyć intensywna praca, a w ciągu dnia pracujemy na naszych urządzeniach, na komputerach, żeby doszlifować jeszcze, bo niektóre elementy uważamy, że trzeba poprawić, czy w filmie, czy w samym pokazie laserowym, który jest też bardzo istotną częścią tego pokazu, a przygotowywany jest przez naszego współpracownika Holendra, który nie tak dawno brał udział.

0: Mistrzostwach Świata w pokazach laserowych w Stanach Zjednoczonych i zajął pierwsze miejsce. Czyli mówimy, że mamy mistrza świata w naszej ekipie. Rzeczywiście jego kreska, jego malowanie laserem akurat jest bardzo, bardzo piękne i bardzo nas tutaj wspiera. Te nasze pomysły nabierają jeszcze piękniejszych kształtów, bo nasze storyboardy nie są tak idealne, a on po prostu tworzy z tego bajeczne obrazy, które no w sumie stwarzają to ten efekt wow, na którym nam bardzo zależy. No i chcemy, żeby publiczność ciągle przychodziła, tak się dzieje. Mam wrażenie, że co roku jest więcej osób na naszych pokazach. Zaznaczę, że używamy obrazu i muzyki, nie używamy tekstów, nie ma dialogów, nie ma słownego przekazu i to, co chcemy opowiedzieć, jeśli chodzi o sam przekaz z projekcji filmowych, to musi następować właśnie za pomocą tego języka obrazu i muzyki, ale dzięki temu jest zrozumiałe dla wszystkich, i dla cudzoziemców, i dla młodych, i dla starszych. Po prostu musi być to bardzo uniwersalne, bo gdybyśmy użyli języka polskiego, no to wszyscy cudzoziemcy, a jest ich dużo na pokazach, nie mieliby tutaj problem z odbiorem, dlatego jesteśmy przygotowani na to, że musimy tutaj troszkę działać w takim obszarze troszeczkę zawężonym, jeśli chodzi o te środki wyrazu, a jednocześnie trafić do naszego odbiorcy, bo naprawdę co roku przychodzi coraz więcej osób, to potrafi być i 20 tysięcy osób na jednym pokazie, więc mamy kontakt 1 milion osób, którzy przychodzą, jeśli w Warszawie jest powiedzmy 2 miliony. To znaczy, że każdy warszawiak był już wielokrotnie przez te 12 lat i z tego się bardzo cieszymy. Pokaz jest darmowy, każdy może przyjść, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, żadnych barier. Dla osób gorzej słyszących czy widzących mamy inskrypcję, można się połączyć przy pomocy telefonu, więc to wszystko jest przygotowane na przyjęcie każdego widza, no i to każdego musimy trafić, jeśli nie z pięknymi obrazami i tańcem wody, to z przekazem, czy też z wspaniałą muzyką. W sumie jest to duże wyzwanie przygotować taki pokaz. Wiem, że w innych miastach pojawiają się te urządzenia fontannowe. No i mamy sporo telefonów, żeby ich wesprzeć i wspomóc. No, chcą skorzystać po prostu z naszego już 12-letniego doświadczenia.
1: Pan mówi o tym 12-letnim doświadczeniu, a czy trudno jest zaskoczyć warszawiaków po 12 latach, żeby wymyślić coś nowego, żeby przyciągnąć ich uwagę, i czy w ogóle publiczność w Warszawie jest wymagająca?
0: Trudno jest zaskoczyć, dlatego że co roku mamy to wyzwanie przed sobą, mając w pamięci, że miniony sezon był bardzo dobry. Bo jak nazwać pokazy, które odbyły się z okazji stulecia Disneya z postaciami i muzyką Disneya? Jak nazwać pokaz, którym główną postacią była Sanach i jej piosenki o Warszawie głównie? I pokazaliśmy, jak wyglądała Warszawa 80 lat temu, czyli z okresu początku odbudowy, i wygląda dzisiaj. Na przykładzie Parku Fontan między innymi, bo jest taki przepiękny film Andrzeja Munka z 1954 roku, gdzie mała dziewczynka wędruje po starówce, schodzi po tych drewnianych schodach do tej przestrzeni podzamcza i widzi przed sobą ruiny miasta. Tam była starówka przed wojną, została całkowicie zniszczona, ale w tych ruinach widzi sznury z bielizną. Wrócili ludzie i tam mieszkają. To był początek tego, że Warszawa z ruin zaczęła się odbudowywać. Dzisiaj, chwilę potem, pokazaliśmy to samo miejsce, te same schody, już nieco starszą dziewczynkę, którą się wcieliła nasza aktorka, i pokazujemy piękne miejsce, żyjące z tłumem ludzi, kolorowe, nowoczesne. Więc tutaj tak symbolicznie troszkę podeszliśmy do tego tematu istnienia Warszawy, odbudowy Warszawy. No a wcześniej przecież były legendy warszawskie, bardzo piękne opowieści. Nie wszyscy je dokładnie znają, więc przypomnienie, jak wyglądał Bazyliszek, legenda o złotej karczce, o Warsie i Sawie, czy o warszawskiej syrence były bardzo chętnie oglądane przez mieszkańców Warszawy. No ale gdzieś ten temat uznałem, że się wyczerpuje, że sięgałem już po takie mniej znane legendy jak Książę Niedźwiedź, która miała też bardzo piękne przesłanie, bo na końcu zapraszaliśmy publiczność, żeby poszli, zobaczyli posąg księcia Niedźwiedzia na ulicy Świętojańskiej, no i żeby go pogłaskali, bo może jednak się go uda odczarować. I rzeczywiście nasza publiczność wędrowała w kierunku Starówki, w kierunku Katedry i ulicy Świętojańskiej w poszukiwaniu tego posągu Niedźwiedzia, który ma piękną stuletnią historię w Warszawie, związany jest właśnie z tą legendą i takie historie na pewno zostają w pamięci naszych widzów i tym chętniej przychodzą na kolejny pokaz. Ale kolejny pokaz musi być lepszy, ciekawszy. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby opowiedzieć historię, która nikogo nie interesuje. Dlatego też usilnie pracujemy i szukamy tematów lub postaci, które będą godnym następcą tego, co już było. Jak zastąpić Bazyliszka czy Warsa i Sawę? No to jest pytanie, na które musimy odpowiedzieć. Wydaje mi się, że ciągle mamy dobre pomysły i one przypadają do gustu naszej widowni, skoro ta widownia rośnie, skoro jest coraz więcej osób, skoro coraz więcej osób przyjeżdża z Polski i z zagranicy specjalnie na pokazy. Ja często jestem na widowni i spotykam tych ludzi i rozmawiam, bo mnie interesuje taka prawdziwa, jednocześnie anonimowa informacja, co o tym sądzicie. Przyjeżdżają ludzie spod Szczecina na pokaz i wracają tego samego dnia, bo dzieci bardzo chciały zobaczyć, bo rodzice uznali, że warto tutaj przyjechać. Więc to jest takie trochę magiczne miejsce. Ono ożywa szczególnie wieczorami, szczególnie w weekendy, ale jest tam kolorowo, jest tam zielono, jest blisko Starówki i bulwarów warszawskich, więc można o tym miejscu mówić, że odniosło wielki sukces. A ja mam na koncie pierwsze wydarzenie, które organizowałem tam 27 lat temu, czyli Bianki nad Wisłą. Pierwsze Bianki nad Wisłą to była impreza niezwykle skromna, w zaniedbanym dosyć miejscu, bo nigdy nie odbudowano Starówki tu akurat. Tutaj mieszkali rybacy, tutaj mieszkali rzemieślnicy, a w miejscu, gdzie stoi nasza kawiarnia Fontanna, była gospoda przy ulicy Rybaki. To jest jakieś nawiązanie do tego, co tutaj było, ale jednak funkcja całkowicie zmieniła się. To jest inne miejsce, akurat wypełnione życiem, dzięki temu, że zobaczyliśmy, jaki potencjał jest w tym miejscu, jak ono jest lokalizowane. No i takimi małymi krokami doszliśmy do tego, że powstał multimedialny park Fontan, a później chętnie się podjęliśmy prowadzenia tego tematu, o którym niewiele wiedzieliśmy. Nikt z nas nie organizował tego typu, nie produkował tego typu widowisk, ale takie wyzwania są bardzo, bardzo inspirujące i tutaj żeśmy podeszli bardzo poważnie do tego tematu. Udało nam się zrobić chyba dużo, w sensie nawet edukacji, opowieści o Warszawie w różny sposób pokazanej. Zainteresowanie młodych ludzi tym, jak wygląda Bazyliszek, było przeogromne. Mówili nam o tym przewodnicy warszawscy, że oni mają ucieczkę cały dzień przed sobą, ale oni wszyscy chcą zacząć od Bazyliszka, dlatego że myśmy skopiowali i postawiliśmy posąg Bazyliszka w parku Fontan i wszyscy chcieli najpierw zobaczyć Bazyliszka, a potem pójdziemy na wycieczkę. Więc jest coś w ludziach, że te legendy, te opowieści o Warszawie, takie nieoczywiste, niecodzienne, ludzi interesują, no i my wychodzimy naprzeciw temu. Oczywiście Park Fontan żyje przez cały sezon, mamy tam swój festiwal Estradowe Lato, gdzie gramy trochę muzyki dla bardzo młodych odbiorców, z młodymi bardzo artystami, bardzo udana impreza

0: potrzebna, jak się okazuje, masa ludzi przychodzi. I oczywiście wianki nad Wisłą, które mają swoją wielką już tradycję i gromadzą ponad 100 tysięcy osób.
1: Bożyszcze kobiet do zobaczenia w Teatrze Kapitol. To odświeżona wersja kultowej komedii w reżyserii Cezarego Morawskiego. Poznacie trzy niesamowite kobiety i trzy różne relacje z tym samym mężczyzną. Z Anną Modrzejewską, która wcieliła się w postać Jane, rozmawiała Agata Kluściak.
2: Postać tak charakterologicznie zupełnie inną niż te dwie wcześniejsze kobiety, które pojawiają się w sztuce. To gdzieś przyniosło pani trud, żeby wejść w skórę takiej osoby bardzo spokojnej z depresją, czy niekoniecznie?
3: Wydaje mi się, że ta rola bardziej chyba jest oparta na dojrzałości kobiety. Jakby zrozumienie, dojrzałość powoduje ten spadek nastroju i taki trochę brak wiary w sens życia. I to spotkanie powoduje chyba trochę nadziei u niej. Dla mnie jest to pozytywne spotkanie, mimo depresji, na którą twierdzi Jane, że cierpi.
2: Czy długo pani zajęło przygotowanie się do tej roli i próby, jak w ogóle to wyglądało technicznie?
3: No, w moim przypadku sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo mogłabym powiedzieć, że bardzo długo, ponieważ ja gram w pierwszej realizacji Bożyszcza, czyli pracuję z tym tekstem już 19 lat.
2: No, ale 19 lat temu pewnie też była pani trochę inną osobą niż teraz, więc sporo się zmieniło życiowo.
3: 19 lat temu grałam inną postać, bo grałam Bobby, czyli środkową damę, drugą damę.
2: Bardzo radosną i bardzo żywiołową.
3: Tak, i bardzo żywiołową, ale jakby z tekstem, z materią mam bardzo długą relację i długie doświadczenie. Zresztą uważam, że jest to bardzo szlachetny i dobry tekst, opowiadający w takim komediowym stylu, ale jednak historię dość tragiczną, bo wszystkie te postacie poszukują drugiego człowieka, no i trochę przegrywają w tych poszukiwaniach.
2: No właśnie, rzeczywiście, tak jak pani bohaterka na koniec mówi, no nie ma tych szlachetnych ludzi, nie ma tych dobrych, nie ma tych nieskazitelnych na tym świecie. To by była taka, no smutne podsumowanie w zasadzie.
3: No podsumowanie jest takie, że są. To jest tylko kwestia naszej wiary. I dla mnie Jane wychodzi z tego spotkania z nadzieją na to, że jednak uda jej się uratować to małżeństwo. I wydaje mi się, że to jest taki pozytywny przekaz, pomimo tego, że Barney nie spełnia swojego marzenia.
2: Właśnie sama pani wspomniała, że już 19 lat pracuje z tym tekstem. Weszło też nowe pokolenie aktorskie w międzyczasie na scenę. Czy oni mają teraz łatwiej, czy oni mają trudniej wbrew pozorom? No bo są media społecznościowe, jest wiele możliwości, żeby pokazać swój talent, ale zastanawiam się, czy to też nie powoduje sytuacji, że trudniej jest znaleźć prawdziwy talent.
3: Nie wydaje mi się. Myślę, że trochę to jest tak, że teatr ma zupełnie inną siłę rażenia. To, że spotykają się ludzie, którzy są na scenie i ludzie, którzy są na widowni i przeżywają razem wspólną historię, to jest energia, która nie przechodzi ani przez ekran srebrny telewizora, ani przez srebrny ekran kina. Musi być człowiek z jednej strony i z drugiej, żeby ta relacja się odbyła i wydaje mi się, że w teatrze nawet jeżeli nie uda się pokazać tego talentu na premierze, to tak jak w przypadku Bożyszcza, które grane jest już 19 lat, to w 19 lat każdemu się ten talent uda znaleźć, tak bym to powiedziała.
2: Albo wypracować trochę.
3: Albo wypracować. Jak to mówią, po 20 latach nawet Madonna nauczyła się śpiewać.
1: Na scenie zobaczycie też Anetę Zając, Karinę Rezner, Olgę Borys czy Michała Milowicza, a spektakle w Warszawie 7 i 8 maja oraz 6 czerwca. I jeszcze atrakcja z zachodniopomorskiego. 800 gumowych kaczek już wkrótce przepłynie rzeką Dzierżęcinką. Koszalińska praca

0: Pracownia pozarządowa organizuje kolejny, niezwykły pomarańczowy spływ kaczek. To nie tylko świetna zabawa, ale też charytatywny cel. Zebrane środki pomogą dokończyć remont nowej siedziby pracowni.
1: Łukasz Cieśliński, pracownia pozarządowa.
2: Marzena Tkaczyk, pracownia pozarządowa.
3: Pracownia pozarządowa po raz kolejny organizuje wyjątkową i piękną inicjatywę. Jest to pomarańczowy spływ kaczek. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, na czym polega ten spływ kaczek. Jest to niezwykle ważny cel, o którym też zaraz powiemy, ale co to w ogóle jest za wydarzenie?
1: Spływ kaczek, jak sama nazwa mówi, jest bardzo prostym w swojej idei wydarzeniem, czyli wypuszczamy kilkaset kaczek do naszej cudownej rzeki i czekamy, która z nich popłynie najszybciej, najszybciej przekroczy linię mety. Są za to nagrody, jest dużo frajdy, jest dużo zabawy i oczywiście dopingu pilnujemy, żeby nikt nie wpadł do rzeki poza kaczkami. Więc generalnie zabawa, integracja dla mieszkańców i mieszkanek naszego miasta.
3: A skąd w ogóle pomysł na takie wydarzenie, żeby to w takiej formie właśnie wspierać Was, wspierać społeczników?
2: Znaczy, wzorowaliśmy się tak naprawdę na wydarzenia, które są na świecie, które są w Polsce również, ponieważ spływy kaczek, gumowych kaczek, mówmy się, że nie wrzucamy żywych, polegają tak naprawdę na działaniach charytatywnych. One naprawdę skupiają bardzo dużą ilość mieszkańców w danym mieście i jak gdyby to jest to, co nas przekonało, że taka atrakcja, bo nie każdy rzeczywiście widział aż tyle kaczek płynących, zwłaszcza po naszej Dzierżyncince, więc tak naprawdę przekonało nas do tego, żeby zrobić to pierwszy raz, a później mieszkańcy przekonali, żeby drugi raz.
3: No właśnie, ten pomarańczowy spływ kaczek w tamtym roku cieszył się ogromną popularnością. Czy mamy jakiś wynik, ile faktycznie tych kaczek wystartowało?
1: Tak, wystartowało 500 kaczek, ponieważ 500 kaczek nabyliśmy i było w puli. Wszystkie kaczki znalazły swoich nabywców wtedy. Liczymy, że w tym roku będzie podobnie. Jeszcze cały czas część kaczek czeka na swoich szczęśliwych nabywców. Tak, więc jakby bardzo duże zainteresowanie. Pierwszy raz to było w Koszalinie, teraz to powtarzamy oczywiście też po to, żeby zachęcić nowe osoby do tego, żeby dowiedziały się w ogóle przy okazji, co to są ci społecznicy, co to są organizacje pozarządowe, co to jest wolontariat, bo przecież pomarańczowa drużyna poza pomarańczowymi kaczkami. Mamy dużo osób w pomarańczowej drużynie, którzy nam też pomagają i zaprzyjaźnione organizacje, więc z tego wszystkiego robi się takie wydarzenie społeczne, obywatelskie, wolontariackie, przyjemne, międzyludzkie, no takie właśnie też po to, żeby budować więzi.
3: No to teraz najważniejsze, jak taką kaczkę można zgłosić?
2: Znaczy nabyć przede wszystkim, proszę Państwa, nabyć kaczkę. Jest kilka wariantów. Możecie przyjść i zapraszamy serdecznie na Dworcową 2, pracownia pozarządowa, gdzie w naszym biurze od godziny 8 do godziny 16 możecie nabyć kaczkę płacąc gotówką, blikiem czy kartą. Możecie również nie wychodząc z domu wejść tylko i wyłącznie na stronę siepomaga.pl/kaczki26. Mam tendencję do zmieniania tego adresu, proszę Państwa, ale jak wrzucicie kaczki26, na pewno to wyjdzie na siepomaga.
3: Czyli właśnie w ten sposób możemy się zgłosić i rozumiem, że też ta kwota, którą wpłacimy, żeby wziąć udział, wszystko właśnie trafia do Was i będziecie mogli później wyremontować nową siedzibę pracowni pozarządowej.
2: Właściwie dokończyć remont. Tak naprawdę w tej chwili przekroczyliśmy już w weekend 10 tysięcy złotych. Mamy ponad 200 kaczek już ponumerowanych. Kolejne czekają. Wiemy, że część mieszkańców czeka tak naprawdę na dzień spływu, bo tam również będzie punkt sprzedaży kaczek od samego rana. Do godziny 10.30 będzie można kaczkę nabyć.
3: Jaka jest taka minimalna kwota, którą trzeba wpłacić, czy nie ma takiej kwoty?
1: 30 zł to jest minimalna kwota. Oczywiście nie ma górnej granicy, więc zachęcamy gorąco i tych, którzy w zależności od tego, na jaką kwotę mogą sobie pozwolić, kaczki jeszcze czekają i wtedy jesteśmy w niedzielę najbliższą. Widzimy się w parku.
3: No właśnie, to tak jeszcze organizacyjnie, od której do której, którego dnia, gdzie dokładnie, jakbyśmy mogli się dowiedzieć?
2: Zapraszamy bardzo serdecznie. Już od godziny 10 będziemy na placu przy fontannie koło Filharmonii i tam już będzie naprawdę nasze małe miasteczko, pomarańczowe miasteczko, gdzie będziemy mieli sklepy, gdzie będą fantastyczne, że tak powiem, przedmioty, które będzie można nabyć oczywiście w tendencji kaczkowej. Również zapraszamy na kawę, herbatę, przecudną pomarańczową watę. Będzie można również właśnie nabyć w punkcie kaczki, które będą po prostu cierpliwie czekały na swoich nabywców.
3: I też przewidujecie nagrody dla najszybszych kaczek, ale też dla najładniejszych.
1: Tak, każdy może, kiedy już nabędzie kaczkę, wziąć na te kilka dni albo godzin do siebie i ją u

0: stroić według własnej wyobraźni. I oczywiście potem ta kaczka musi wrócić na miejsce startu najpóźniej w niedzielę o godzinie 10. Więc nagrody oczywiście dla tych najszybszych kaczek, nagrody dla ostatniej kaczki, nagrody dla najpiękniejszej kaczki, specjalna nagroda dla koszalińskich szkół i przedszkoli, które mogą, tak jak w ubiegłym roku to się wydarzyło, wygrać, otrzymać od nas kilkugodzinną zabawę, obsługa pomarańczowej drużyny, darmowa wata cukrowa, wszystko na festynie jakimś takim szkolnym czy przedszkolnym. To będzie też dodatkowa atrakcja, mamy nadzieję, dla szkół i przedszkoli.
1: To tak na koniec jeszcze powiedzmy, dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu, nawet jeżeli nasza kaczka nie wystartuje, dlaczego warto tam być?
2: Jeżeli Państwo nie byliście w tamtym roku, to w tym roku musicie zobaczyć 800 kaczek, które wrzucimy do dzierżęcinki. To jest całe mnóstwo pomarańczowych kaczek w wodzie.
1: Pomarańczowej energii.
2: Oczywiście tak, zapraszam serdecznie.
3: Pomarańczowy spływ kaczek już w niedzielę, 10 maja.

0: autopromocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 5 stów na Twój prezent marzeń.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.